0: Hotel Radio w Łodzi
1: na 98 FM.
2: Czy ona z nim spała? Czy było bara-bara? Wielce ciekawi mnie.
3: Post.
2: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
3: Post.
2: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
3: Post.
2: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
3: Post.

Vagabonda con Johnny Wayne. Vagabonda.

0: To jest El Radio. El Radio.
1: Na 98 FM.
0: Na 98 FM.

El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: warto wiedzieć.
1: Miriam Lipińska. Ponad 2300 interwencji strażaków, zalane drogi, powalone drzewa i uszkodzone auta. To efekty burz, jakie przeszły nad Polską. Najwięcej pracy strażacy mieli na Śląsku. Grzegorz Kozieł.
2: Front burzowy wkroczył najpierw na południe regionu. Pierwsze interwencje dotyczące lokalnych podtopień i połamanych gałęzi pojawiły się w Bielsku-Białej, Szczyrku czy Żywcu. W tym ostatnim mieście silny wiatr zerwał poszycie dachowe, ale nikt nie został ranny. Grad pojawił się na Śląsku Cieszyńskim. Później burze przeszły przez centrum regionu. Ulewne deszcze i wichury spowodowały szkody m.in. w Chorzowie, Bytomiu, Katowicach i Zabrzu. W Rudzie Śląskiej drzewo runęło na zaparkowane pojazdy. Wiele dróg zostało podtopionych czy wręcz zalanych.
1: Polskie myśliwce w akcji. Polska poderwała minionej nocy swoje maszyny w związku z rosyjskim zmasowanym atakiem na Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało dziś wczesnym rankiem, że myśliwce wróciły już do baz. Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Tańsza benzyna na stacjach w czasie rządowych limitów cen kosztowała krajowy budżet ponad 4,5 miliarda złotych. Ministerstwo Finansów podsumowało zakończony w poniedziałek pakiet CPN. Ceny paliw wzrosły gdzieniegdzie o prawie złotówkę za litr. Więcej niż ostatnio wydajemy też na wyjazdy urlopowe, tak twierdzi branża turystyczna. Na wakacjach nie zamierzamy oszczędzać, a wyjeżdżamy coraz częściej. Wojciech Kowalik.
3: Ponad 5100 zł. Tyle w tym roku na wakacje chce wydać przeciętne gospodarstwo domowe. To, jak wynika z badania Związku Banków Polskich, o 700 zł więcej niż rok temu. Branża turystyczna widzi ten wzrost wydatków, a są jego dwa powody, mówi Marzena Wuczkowska-German z portalu wakacje.pl.
4: Z jednej strony możemy sobie właśnie pozwolić na jakieś wakacje trochę droższe, ale też wydajemy więcej generalnie, bo jeździmy częściej. Nie ograniczamy się do tego, żeby pojechać tylko raz do roku.
3: Jak dodaje ekspertka, wyparował już nasz strach przed podróżowaniem, jaki pojawił się po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.
1: Bramy otwarte. Zaczął się jeden z największych polskich festiwali muzycznych, Open Air, na lotnisku w Gdyni-Kossakowie. Co jest wyjątkowego w tej imprezie?
5: Na festiwale lubimy chodzić i co jest największą atrakcją? Ludzie. Ludzie są wspaniali na festiwalach.
6: Dobra zabawa, klimat fajny. Po prostu jak tutaj jesteś, to jest jakoś inaczej niż jak jesteś na każdej innej imprezie.
7: Znaczy, dla mnie szczególnie Open Air przyciąga pod względem samych artystów, tego, kogo zaprasza. Muzyka jest najważniejsza w tym wszystkim. Zdecydowanie.
8: Na festiwalu jestem w zasadzie chyba drugi albo trzeci raz, a przyjechałam oczywiście dla Florence and the Machine. Czekam na Nicka Cave'a. To są moje topowe koncerty. Oczywiście innymi też się będę cieszyć.
1: Nick Cave pojawi się dzisiaj na głównej scenie. Festiwal potrwa do soboty. I jeszcze sport. Iga Świątek i Kamil Majchrzak zagrają dziś o trzecią rundę Wimbledonu. Pierwszy na londyński kort wyjdzie Majchrzak. Około 13.30 zmierzy się z Amerykaninem Zakarym Swajdą. O 14.30 mecz Igi Świątek z Czeszką Karoliną Pliskową. A wczoraj do trzeciej rundy awansował już Hubert Hurkacz.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
12: Czwartek zapowiada się raczej z zachmurzeniem małym, to będzie raczej dość pogodny i słoneczny dzień. Nastawmy się, że raczej odpoczniemy od upałów, ma być w okolicach 26 stopni maksymalnie. Ciśnienie to tak w okolicach 1017 hektopaskali, niestety biometr niekorzystny, no ale na pocieszenie, jak pomyślimy, że to już bliżej niż dalej do weekendu, powinno być nieźle.
11: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
13: El Radio.
14: El Radio.
12: Dzień dobry, serdecznie zapraszam na poranek z El Radiem. Trafiło mi się ostatnio takie powiedzenie gdzieś w internecie. Lipiec jest miesiącem, kiedy w tramwaju nie można otworzyć okna, którego w grudniu nie można zamknąć. I trzeba przyznać, że jest w tym naprawdę dużo prawdy i racji. Kłaniam się i zapraszam, tu Tomek Miara.
13: El Radio.
14: El Radio.
13: 90 i 8 FM.
14: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia, dzisiaj mamy 2 lipca, no to spróbujmy nas trochę umiejscowić w czasoprzestrzeni. Ten 2 lipca to jest oczywiście czwartek, 183 dzień w kalendarzu. Do końca roku pozostało nam 182 dni, więc dobrze kombinujecie. Jest to środkowy dzień roku. O godzinie 12 dokładnie mija połowa 2026 roku. Czyli można już odliczać do Sylwestra. Słońce wstało o 4:20, zajdzie o 20:16, więc jak ktoś chce, to może sobie policzyć, ale ja mu podpowiem, że dzień trwać będzie 16 godzin i 40 minut. A kto nam dzisiaj zaproponuje imieninową kawę, o tym wam opowiem za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Dzisiaj na imieninową kawę wybieramy się do Jagody, do Marii, Urbana, Piotra i Bożydara. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Czy mamy jakieś nietypowe święta? To oczywiście, że mamy. Każdy dzień obfituje w jakieś nietypowe święto. Mamy Dzień Dziennikarza Sportowego, więc serdeczne pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy w pocie czoła pracują, na przykład, żeby nam zrelacjonować Mistrzostwa Świata w piłkę kopaną. Mamy też Międzynarodowy Dzień UFO, ale dlaczego to właśnie dziś? Przyjdzie okazja, żeby wam za kilka minut opowiedzieć w El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Jest już prawie 6:30, słuchacie El Radia, więc za chwilę czas na serwis.
1: El Radio, bliżej Ciebie.
2: Darmowe parkowanie dla honorowych krwiodawców. Łódzcy radni powiedzieli tak. Z ulgi skorzystają zasłużeni honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia oraz zasłużeni dawcy przeszczepu, którzy rozliczają podatki w Łodzi. Darmowy abonament będzie przypisany do jednego samochodu i będzie ważny przez 2 lata.
3: Krew jest potrzebna, społeczeństwo się starzeje, młodych ludzi mamy coraz mniej, więc jeżeli nie będziemy wszyscy, zarówno społeczeństwo, medycy, politycy, zachęcać do tego, żeby dzielić się cząstką siebie, żeby uratować ludzkie życie, nie będziemy mieli tej krwi. Mamy nadzieję, że takie działania z inicjatywy społecznej spowodują, że tych zasłużonych dawców krwi pierwszego stopnia będzie coraz więcej.
2: Mówi Edyta Wcisło, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 października. Miasto podkreśla, że to forma podziękowania dla osób, które ratują życie i zachęta do oddawania krwi, której szczególnie w wakacje często brakuje. Klienci tracili nawet 70 tysięcy złotych. CBŚP rozbiło grupę działającą w łódzkim klubie Go Go w Łodzi.
4: Z ustaleń śledczych wynika, że pokrzywdzeni byli doprowadzani do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Sprawcy mieli wykorzystywać podstęp, dokonując nieautoryzowanych transakcji finansowych oraz zaboru mienia.
2: Zatrzymano 8 osób, dodaje rzecznik CBŚP, komisarz Krzysztof Wrześniowski. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i prania pieniędzy. Jedna osoba odpowie także za kierowanie grupą. Decyzją śledczych lokal został zamknięty, a podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. To koniec tak zwanego Lex Developer w Łodzi. Miejscy radni po raz ostatni rozpatrzyli inwestycje w ramach specustawy mieszkaniowej. Zgodzili się na budowę osiedla przy ulicy Przędzalnianej, ale odrzucili projekt zabudowy przy ulicy Gajcego. Od teraz nowe inwestycje mieszkaniowe będą realizowane już według nowych zasad w oparciu o zintegrowane plany inwestycyjne, które mają być bardziej powiązane z miejskim planowaniem przestrzennym.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Dzisiaj maksymalna temperatura, jaką obiecali synoptycy, to 26, czyli na razie przynajmniej mamy odpocząć od upałów, co nie zmienia faktu, że to będzie raczej dość słoneczny dzień. Ciśnienie to tak ma być w okolicach 1017 hektopaskali. Biometr niestety dzisiaj niekorzystny.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: tu El Radio. Dzisiaj mamy 2 lipca. To zobaczmy, co tam ciekawego na przestrzeni lat, a nawet wieków wydarzyło się właśnie w tym dniu. No więc właśnie 2 lipca w 1798 roku Napoleon Bonaparte zdobył Aleksandrię w Egipcie. To właśnie 2 lipca w 1903 roku oddano do użytku gmach Poczty Głównej w Łodzi. No i to właśnie ponoć 2 lipca, z naciskiem na ponoć, w 1947 roku w miejscowości Roswell w amerykańskim stanie New Mexico rzekomo rozbiło się UFO. Stąd to właśnie dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień UFO.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Gra dla Was L Radio. Dzisiaj mamy 2 lipca, to jeszcze zobaczmy, kto dzisiaj obchodzi swoje urodziny albo kto świętuje rocznicę urodzin. No więc właśnie 2 lipca w 1923 roku na świat przyszła polska poetka, eseistka, laureatka literackiej Nagrody Nobla, a więc Wisława Szymborska. Dzisiaj swoje urodziny obchodzi Karol Strasburger, polski aktor teatralny, filmowy, prezenter telewizyjny, gospodarz teleturnieju i mistrz opowiadania sucharów. Dzisiaj też swoje urodziny obchodzi Margot Robbie, australijska aktorka. Jeżeli znacie kogoś, a może właśnie wy, słuchacze L Radia, świętujecie dzisiaj swoje urodziny, to umówmy się, że ta piosenka, której posłuchamy za chwilę, to będzie nasz urodzinowy prezent.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Już za dosłownie kilka chwil godzina 7, więc w El Radio za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Burze przeszły nad Polską, za strażakami pracowite godziny. Zmasowany rosyjski atak na Kijów, są zabici i ranni. Prokuratura może już szykować wniosek do USA o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Miriam Lipińska. Za nami burzowe popołudnie, wieczór i noc. Tylko do godziny 21 w całym kraju strażacy mieli ponad 2300 interwencji. Najwięcej na Śląsku, Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskiem. To była szczególnie trudna noc dla śląskich strażaków. Interweniowali ponad 700 razy. Najczęściej w powiecie będzińskim, ale sporo zgłoszeń było też w Chorzowie i Wodzisławiu Śląskim. Ręce pełne roboty miały także służby na Lubelszczyźnie. Tam ponad 400 interwencji, najwięcej w powiecie puławskim. A strażacy wyjeżdżali głównie do usuwania powalonych drzew, zabezpieczenia uszkodzonych przez wichurę dachów i pompowania wody z zalanych piwnic i posesji. Niespokojna noc także w Ukrainie, tam z powodu zmasowanych rosyjskich ataków. Rakiety i drony poleciały m.in. na Kijów. Wśród celów były budynki mieszkalne. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 16 zostało rannych. W centrum ukraińskiej stolicy w płomieniach stanął wielopiętrowy hotel. A w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę Polska prewencyjnie poderwała minionej nocy swoje myśliwce. Maszyny wróciły już do baz. Po całodniowym posiedzeniu sąd utrzymał decyzję o nakazie aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd uznał, że przestępstwa zarzucane byłemu ministrowi sprawiedliwości są poważne, a zebrany materiał dowodowy na tyle obszerny, że zasadne jest zastosowanie aresztu tymczasowego, mówi rzeczniczka warszawskiego Sądu Okręgowego sędzia Anna Ptaszek.
3: Oczywiście sąd na tym etapie nie wypowiada się o winie albo braku winy pana podejrzanego. Jedynie ocenia, czy ten materiał, który prokurator do tej pory zgromadził, jest na tyle mocny, na tyle przekonujący, że uzasadnia zastosowanie aresztu.
1: Decyzja sądu daje prokuraturze możliwość wysłania do USA wniosku o ekstradycję Ziobry przebywającego obecnie za oceanem. A prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości kierowanie grupą przestępczą i niewłaściwe rozporządzanie milionami złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Nauczyciele szykują się do protestu, chcą wyjść na ulicę dzień przed początkiem nowego roku szkolnego, czyli 31 sierpnia. Związkowcy domagają się 11% podwyżek od przyszłego roku, a także powiązania płac nauczycieli ze średnią krajową. Rozmowy z rządzącymi nie przyniosły przełomu, dlatego w ostatni dzień wakacji przed kancelarią premiera będzie demonstracja, mówi przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz.
4: Będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że grzecznie już było, że jeżeli nie przystąpimy do rozmów konkretnych, rzeczowych, a nie tylko pustej retoryki, środowisko nauczycielskie gotowe jest do podejmowania dalszych, radykalnych działań opisanych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
1: Resort edukacji zaproponował nauczycielom podwyżki o 3%. Według ZNP to propozycja nie do przyjęcia. Ponad połowa upraw porzeczki pójdzie do kosza. Przez rekordowe upały z ostatnich dni owoce dosłownie i w przenośni ugotowały się na krzakach, mówi ogrodnik z Zagłębia Porzeczkowego w Klementowicach.
5: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem. Nigdy nie spotkałem się z tym, aby były tak poparzone liście. Nie zostaje nic.
1: Polska jest największym na świecie producentem i eksporterem porzeczki.
0: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Nad Łodzią dzisiaj raczej bezchmurne niebo, a na termometrach tak w okolicach 26 w cieniu. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to spodziewajmy się maksymalnie 1017 hektopaskali. Biometr dziś niestety niekorzystny.
7: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
0: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
8: El Radio.
9: El Radio.
0: Czas zaprosić Was na kolejną porankową godzinę z El Radiem. Ja nazywam się Tomek Miara. Dzień dobry.
8: El Radio.
9: El Radio.
8: 90 i 8 FM.
9: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie L Radia najczęściej z urlopów, co przywozimy? Magnesy, pocztówki, jakieś lokalne smakołyki. No chyba, że ktoś wybiera się do Bułgarii. Z Bułgarii można przywieźć dość niecodzienną pamiątkę, o czym na pewno obiecuję opowiedzieć Wam więcej w tej godzinie w L Radio.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

Słuchacie L Radia. Taylor Swift ostatnio ujawniła kulisy powstawania utworu I Knew It, I Knew You, który można usłyszeć w filmie Toy Story 5. Zresztą, jak się okazuje, utwór powstał w błyskawicznym tempie. Od pierwszych inspiracji do nagrania wokali minęło dosłownie kilka godzin. Ponoć było to tak, że Taylor została zaproszona na jeszcze taką przedpremierową prezentację filmu Toy Story 5. Tak się

0: zachwyciła, że od razu usiadła, rach, ciach, pach i w parę godzin powstała piosenka. Zresztą ten film do polskich kin trafił 17 czerwca. Czy rzeczywiście szybko napisana piosenka jest dobra? Proszę, posłuchajcie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: podcastu El Radio. No najczęściej z urlopów turyści przywożą co? Magnesy, przywozimy pocztówki, jakieś lokalne smakołyki, może trunki. Choć brzmi to nieco absurdalnie, to można też przywieźć puszkę z powietrzem. Świeże powietrze z Bułgarii. Za puszkę z powietrzem zapłacić trzeba 6 do 7 euro. Pomysłowe, ciekawe, ale i tak nie przebije kamienia.
1: Aha, najważniejsza rzecz, bym zapomniał. Kamyk, o który pan prosił, z Jeleniej Góry przywiozłem.
2: Z Jeleniej?
1: Z Jasnej Góry oczywiście. Pamiątka. Pan wie, kto pan wstąpał. Tu kładę.
3: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Mamy prawie 7:30, tu El Radio, już czas za chwilę zaprosić Was na serwis.
1: El Radio, bliżej Ciebie.
2: Ruszają wakacyjne remonty ulic. Drogowcy wchodzą na Cieszkowskiego i Piękną. Na ulicy Cieszkowskiego najpierw przebudowana zostanie sieć wodociągowa i odwodnienie, a później wymieniona nawierzchnia, chodniki oraz miejsca parkingowe.
3: Zakładamy realizację tych prac etapami, tak aby w pełni zapewnić możliwość dostępu i dojazdu mieszkańcom do swoich domów. Tutaj priorytetem dla nas było zapewnienie jak największej ilości miejsc postojowych i w gruncie rzeczy ten bilans istniejących i tych docelowych miejsc pozostanie na tym samym poziomie.
2: Mówi Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji. Od poniedziałku roboty ruszą także na ulicy Pięknej, między Rejtana a Politechniki. Ruch pozostanie jednokierunkowy, a mieszkańcy zachowają dojazd do posesji. W planach są także nowe chodniki, miejsca postojowe i nasadzenia drzew. Kolejny etap remontu do ulicy Wulczańskiej ma rozpocząć się na przełomie lipca i sierpnia. Darmowe parkowanie dla honorowych krwiodawców. Łódzcy radni powiedzieli tak. Z ulgi skorzystają zasłużeni honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia oraz zasłużeni dawcy przeszczepu, którzy rozliczają podatki w Łodzi. Darmowy abonament będzie przypisany do jednego samochodu i będzie ważny przez 2 lata.
4: Mamy nadzieję, że takie działania z inicjatywy społecznej spowodują, że tych zasłużonych dawców krwi pierwszego stopnia będzie coraz więcej.
2: Mówi Edyta Wcisło, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 października. Miasto podkreśla, że to forma podziękowania dla osób, które ratują życie i zachęta do oddawania krwi, której szczególnie w wakacje często brakuje. Błyskawiczna reakcja policjantów z Piotrkowa. Podczas patrolu zauważyli na przystanku autobusowym ojca z dzieckiem, które mdlało i wymiotowało. Mundurowi natychmiast udzielili pierwszej pomocy i opiekowali się chłopcem do przyjazdu karetki. Następnie 3-latek trafił do szpitala na dalszą diagnostykę.
5: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
6: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Steve Capuady i jego drużyna Demokratyczna Republika Konga wracają do domu. W 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, przynajmniej do przerwy, Lamparty były bliskie sprawienia niespodzianki, bo prowadziły z Anglią 1-0. Później jednak dwukrotnie trafił Harry Kane i to Anglicy awansowali. Obrońca Widzewa nie wystąpił jednak w spotkaniu z Wyspiarzami. Teraz zapewne dostanie kilka tygodni wolnego i powróci do Łodzi. Piłkarze UKS-u przegrali pierwszy mecz sparingowy z Dinamem Bukareszt 0-4. Trener Grzegorz Szoka dał szansę gry 24 piłkarzom, w tym 7 nowym i 1 testowanemu. Spotkanie z czołowym zespołem Ligi Rumuńskiej było nieoficjalnym debiutem młodego obrońcy UKS-u Szymona Frakowskiego w pierwszej drużynie.
7: Dostać 4 to jednak w pierwszym meczu może nie wstyd, ale jednak powody do smutku trochę są. Czuć to w nogach, że jednak pogoda ponad 30 stopni oraz te ciężkie treningi to jednak się nakładają na siebie. Ciężki rywal, no, dobrze grali piłką, dobrze ją poperowali. Przy nodze czuli się, widać, że bardzo komfortowo. Jak grałem przeciwko nim, to czuć było ich właśnie umiejętności. Może jednak są wysoko w tym piłkarskim świecie.
6: Przed UKS-em jeszcze sparingi z Radomiakiem, Unią Skierniewice i Wisłą Płock. Marceli Bogusławski z kolarskiej grupy ATT Investments zdominował początek 37. wyścigu Solidarności i Olimpijczyków. Ubiegłoroczny triumfator tej imprezy najpierw wygrał otwierający etap, a następnie nie dał szansy rywalom na mecie 2. odcinka w Sieradzu. Dziś kolarze pozostaną w województwie łódzkim i będą się ścigać z Koluszek do Skierniewic. 37. Międzynarodowy Wyścig Solidarności i Olimpijczyków składa się z 5 etapów i zakończy się w sobotę w Jaworznie.
5: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Gra dla Was El Radio. Parada konna na Piotrkowskiej, rywalizacja patroli konnych z czterech państw oraz rodzinny piknik. Tak Łódzka Straż Miejska będzie obchodzić swoje 35-lecie, a my w El Radio powiemy o tym trochę więcej za chwilę.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Gra dla Was El Radio. Łódzka Straż Miejska będzie obchodzić 35-lecie swojego istnienia. Tegoroczny jubileusz będzie obchodzony 3 i 4 lipca, no więc jutro ulicą Piotrkowską od Placu Wolności do Urzędu Miasta o godzinie 16 przejedzie parada konna z 16 funkcjonariuszami w galowych mundurach. Natomiast głównym punktem obchodów będzie 5. Międzynarodowy Turniej Mundurowych Formacji Konnych, który będzie miał miejsce w sobotę o godzinie 12 na terenie Ośrodka Szkoleniowego Straży Miejskiej przy Łagiewnickiej 305. Do Łodzi zawita około 30 zawodników reprezentujących Polskę, Czechy, Słowację czy Węgry. Myślę, że warto się tam wybrać, tym bardziej, że wstęp jest wolny.
1: Konie by pospuszczać, czy konie mnie słyszą?
2: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Czy wiecie, że Carlos Santana swego czasu we współpracy z dość popularnym szefem kuchni otworzył 5 restauracji, które nazwał Maria Maria? Oczywiście, że serwowano kuchnię latynoską.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Dochodzi godzina 8, słuchacie El Radia, już za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią Twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
1: Po reklamie.
4: Trwa sprzątanie po gwałtownych burzach, jakie przeszły nad Polską. Co prezydent zrobi z ustawą o statusie osoby najbliższej? Lawina skarg do Państwowej Inspekcji Pracy na nieprawidłowe zatrudnianie.
5: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Miriam Lipińska. Gwałtowne burze przeszły wieczorem i nocą nad Polską. Najbardziej ucierpiały Śląsk, tam zwłaszcza powiat będziński, a także Lubelszczyzna, gdzie największe szkody burze wyrządziły w powiecie puławskim. Tylko do godziny 21:00 w całym kraju Straż Pożarna odnotowała ponad 2300 interwencji. Nikt w wyniku burz nie ucierpiał, ale w wielu miejscach przewrócone drzewa uszkodziły samochody, podmuchy silnego wiatru zrywały dachy budynków, a ulewny deszcz zalewał posesje i ulice. Były lokalne podtopienia i przerwy w dostawach prądu. Prezydent nie wykluczył podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej. W sprawie tego dokumentu z Karolem Nawrockim rozmawiała wczoraj wiceprezeska PSL Urszula Pasławska. Wiadomo jednak, że prezydent nie zgadza się z niektórymi punktami ustawy, mówi posłanka.
6: Nie jest tajemnicą, że prezydent i jego środowisko ma wiele uwag co do regulacji związanych chociażby z tymi zapisami w ustawie wprowadzającej. Natomiast zdecydowanie mniej jest uwag do ustawy zasadniczej.
4: Ustawa o statusie osoby najbliższej daje możliwość zawarcia umowy cywilnej między dwiema osobami bez względu na płeć. Dawałoby to tym osobom prawo do wzajemnego wglądu w dokumentację medyczną, a także do ustalania kwestii spadkowych i własnościowych. Sanepid i wojewoda dolnośląski apelują do mieszkańców regionu o unikanie kontaktu z wodą z rzeki Bóbr poniżej zapory w Pilchowicach. Mogło dojść do skażenia. Służby czekają na wyniki badań z rzeki i opuszczanego zbiornika przed zaporą w Pilchowicach. Odłowiono już ponad 11 ton śniętych ryb.
7: To jest martwa woda, nie? Zresztą to co widzimy? Martwe ryby tylko, nie?
8: Rozumiem, że to trzeba remontować. No szkoda, że w taki sposób to się odbywa.
9: No nie wiem, kto tutaj zawiódł.
10: Małgorzata Szczepańska, starosta powiatu łowieckiego. Apel do Tauronu o totalne zintensyfikowanie robót związanych z odławianiem ryb. Trudno nawet jednoznacznie się wypowiedzieć, bo mówię, tyle energii, ile zawarliśmy w to, żeby doprowadzić do tego, żeby ta zapora była remontowana, ponieważ żyjemy w cieniu tej zapory.
4: Remont kamiennej zapory jest potrzebny, bo jest kluczowa dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego na Dolnym Śląsku. Inwestor Tauron Ekoenergia zapewnia, że plan remontu powstał we współpracy z przyrodnikami. Polacy masowo skarżą się na sposób zatrudniania przez pracodawców. W pierwszych miesiącach tego roku Państwowa Inspekcja Pracy dostała o 100% więcej skarg niż rok wcześniej na nieprawidłowo stosowane kontrakty cywilnoprawne. Jak podał główny inspektor pracy Marcin Stanecki, do maja wpłynęło prawie 2000 takich skarg. I na koniec ważny apel ratowników wodnych do plażowiczów, by nie zastawiali parawanami i leżakami całej przestrzeni i zostawiali tzw. korytarz życia. Dzięki niemu ratownicy mogą szybciej dotrzeć do potrzebujących pomocy, mówi szef śląskiego WOPR-u Jarosław Zwierzyna.
11: Musimy wybiec, wyjechać kładem, wypłynąć. Przeszkadzamy w wypoczynku, w leżeniu na plaży, ale robimy to po to, żeby komuś innemu ratować życie.
4: Korytarz życia to prosta droga od zejścia na plażę aż do linii wody.
12: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
13: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800-400-400.
14: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: czwartek zapowiada się raczej z zachmurzeniem małym, to będzie raczej dość pogodny i słoneczny dzień. Nastawmy się, że raczej odpoczniemy od upałów, ma być w okolicach 26 stopni maksymalnie. Ciśnienie to tak w okolicach 1017 hektopaskali, niestety biometr niekorzystny, no ale na pocieszenie, jak pomyślimy, że to już bliżej niż dalej do weekendu, powinno być nieźle.
14: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
13: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
12: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
1: El Radio.
9: El Radio.
0: Tu El Radio. Serdecznie zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Nazywam się Tomek Miara.
1: El Radio.
9: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
9: 90 i 8 FM.

0: gra dla Was El Radio, to już 2 lata, ha, jak ten czas leci, od wejścia w życie unijnej dyrektywy dotyczącej nakrętek. Wiem, drażni nas to strasznie. Pytanie, czy przynosi odpowiedni efekt. Opowiem o tym za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. To już 2 lata od wejścia w życie unijnej dyrektywy dotyczącej nakrętek. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście ma to sens, czy to przynosi odpowiednie efekty. No więc co się okazuje, że liczba nakrętek zaśmiecających szwedzkie miasta zmalała o połowę, czyli że jednak ma to sens. Ale, no bo zawsze musi być jakieś ale, w znacznie mniejszym stopniu pozytywny trend dotyczy plaż. Okazuje się, że w 2024 roku na 100 metrach wybrzeża na zachodzie Szwecji znajdowano średnio 144 nakrętki. W zeszłym roku, czyli już w momencie, kiedy dyrektywa wchodziła w życie, było ich 136, a więc trend jest właściwie żaden. Co jeszcze może warto podkreślić, że państwa nie będące członkami Unii Europejskiej, na przykład Wielka Brytania, tam producenci napojów nie są zobowiązani do przymocowania nakrętek.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: WWL Radio to już 6 miesięcy, od kiedy wprowadzono w MPK Łódź różnego rodzaju udogodnienia i nowości. Jakie to przynosi efekty, o tym na pewno opowiem Wam jeszcze przed godziną 9 w L Radio.
1: L Radio.
2: L Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Mamy już prawie 8:30 w El Radio. Za chwilę czas na serwis.
1: El Radio, bliżej ciebie.
2: Uwaga kierowcy na trasie S14. Między węzłami Retkinia i Konstantynów Łódzki w kierunku Emilii trwa naprawa nawierzchni. Zablokowany jest lewy pas ruchu, a samochody przejeżdżają wyłącznie prawym. Przyszłość projektu Dżungla 360 w Łodzi stoi pod znakiem zapytania. Jak w wywiadzie dla Gazety Wyborczej przyznał prezes holdingu Łódź Łukasz Gos, budowa egzotycznego pawilonu w Ogrodzie Botanicznym jest dziś kontrowersyjną i

0: problematyczną lokalizacją. Holding unieważnił przetarg na kosztowny masterplan inwestycji, a po wakacjach ma przedstawić mieszkańcom analizę kilku nowych lokalizacji. Wśród rozważanych miejsc są m.in. teren dawnego startu przy ulicy Świętej Teresy, okolice Błoni przy Redkini oraz lokalizacje na Widzewie i Górnej. Ostateczna decyzja ma zapaść dopiero po zakończeniu konsultacji społecznych. Ponad 86 tysięcy nielegalnych papierosów, blisko 5 kg tytoniu i e-papierosy przejęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w Łódzkiem. Towar zabezpieczono podczas kontroli na giełdzie samochodowej przy ulicy Puszkina w Łodzi oraz w sortowni przesyłek koło Zgierza.
1: W trakcie kontroli prowadzonej w sortowni przesyłek funkcjonariusze znaleźli nielegalne papierosy w 4 przesyłkach, które pomógł wytypować do kontroli pies służbowy łódzkiej KAS Labrador Ares.
0: KAS szacuje, że dzięki akcji budżet państwa uniknął strat w podatku akcyzowym w wysokości ponad 140 tysięcy złotych, dodaje podkomisarz Beata Binczyk. Taryfa przystankowa w MPK Łódź zyskuje kolejnych użytkowników. Po pierwszym miesiącu sprzedano ponad 31 tysięcy biletów, po 3 miesiącach było ich już blisko 120 tysięcy, a po pół roku licznik podwoił się. Największą popularnością cieszą się przejazdy na 3 i 4 przystanki. Za pierwszy przystanek pasażer płaci złotówkę, za każdy kolejny 50 groszy. Taryfa działa w aplikacjach Migapka i Łódź.pl.
2: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Anglia, Belgia i USA to kolejne drużyny, które awansowały do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Wyspiarze wygrali z Demokratyczną Republiką Konga 2-1, choć do 75. minuty przegrywali. Ale zespół ratował kapitan Harry Kane, który strzelił obydwa gole. Jestem dumny z drużyny, dumny z chłopaków. Przed meczem rozmawialiśmy o tym, jak trudne będzie to spotkanie, że zagramy z dobrą drużyną, która świetnie się broni i jest groźna w kontrataku, co widzieliśmy w pierwszych 20 minutach. Uważam, że od 25. minuty pokazaliśmy naprawdę dobrą grę i trzeba przyznać, że ich bramkarz popisał się kilkoma niesamowitymi interwencjami. Ale właśnie w takich momentach jestem najbardziej dumny z chłopaków i z samego siebie. Po prostu wciąż zagrywaliśmy piłkę w odpowiednie miejsca i wierzyliśmy, że komuś w końcu przydarzy się ta heroiczna chwila. Na szczęście dla mnie przydarzyła się właśnie dzisiaj. A dwa gole strzelił wczoraj nie tylko Kane. Belgowie wygrali po dogrywce z Senegalem 3-2, choć jeszcze kilka minut przed końcem przegrywali 0-2, ale wtedy do siatki trafił Romelu Lukaku, a potem dwa razy na listę strzelców wpisał się Yuri Tielemans. A w ostatnim meczu dnia USA pokonało Bośnię i Hercegowinę 2-0. Iga Świątek wraca dziś na kort. Obrończyni tytułu zagra awans do trzeciej rundy Wimbledonu z Czeszką Karoliną Pliszkową. Mecz zacznie się o godzinie 14:30 czasu polskiego na korcie centralnym. Nieco wcześniej powinno zacząć się spotkanie Kamila Majchrzaka z Amerykaninem za Harrym Swajdą. Jego stawką też będzie awans do trzeciej rundy londyńskiego turnieju. Zamiast Arabii Saudyjskiej Stany Zjednoczone w tym sezonie WTA Finals zostanie rozegrane nie w Riyadzie, lecz w Indian Wells, poinformowali oficjalnie organizatorzy. Od 8 do 15 listopada o zwycięstwo na kortach w Kalifornii powalczy tradycyjnie 8 najlepszych tenisistek sezonu. Wystąpią też deblistki. W ubiegłym sezonie WTA Finals wygrała reprezentująca Kazachstan Irena Rybakina, która pokonała w finale Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Iga Świątek nie wyszła z grupy.
2: Sponsorem sportu w El Radiu jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Słuchacie El Radia. 240 tysięcy sprzedanych biletów przystankowych i prawie 50 tysięcy aktywnych użytkowników aplikacji Mikapka. Za nami pierwsze 6 miesięcy nowości dla podróżnych MPK Łódź. No teraz dzięki właśnie tej opcji, czyli aplikacji, nie musimy kupować biletów czasowych, możemy zapłacić za pojedyncze przystanki. Na przykład jadąc z Piotrkowskiej Centrum na Dworzec Łódź Kaliska, nie zapłacimy 4,40, a tylko 2 zł. Jak działa taryfa przystankowa? Pierwszy przystanek kosztuje złotówkę, drugi i każdy kolejny do 19 50 groszy, a od 20 przystanku podróżujemy już bezpłatnie. A to oznacza ni mniej, ni więcej, że nigdy nie zapłacimy więcej niż 10 zł. No oczywiście przez cały czas dostępne są także dobrze znane bilety czasowe 20, 40, 80-minutowe oraz te 24-godzinne. Swoją drogą ciekawe, z którego rozwiązania najchętniej korzystają słuchacze El Radia.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: jest L Radio. L Radio.
1: Na 98 FM.
0: Na 98 FM.

0: Słuchacie El Radia. W kinach ciągle można jeszcze obejrzeć film Michael, który okazuje się jest kasowym hitem. Natomiast inny artysta z klanu Jacksonów obiecuje, że zaśpiewa wam jeszcze przed godziną 9.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Nie wiem jak wy, ja kiedy tylko zaczyna pojawiać się nieduży, bo nieduży, ale jednak deszcz, to ostatnio tak patrzę z nadzieją w niebo. A dlaczego o tym mówię? Bo teraz posłuchamy piosenki, kiedy deszcz zaczyna padać, czyli utworu, który został wykonany przez Jermaina Jacksona, tak, z tych Jacksonów, oraz Piję za Dorę. Ciekawostka jest taka, że piosenka pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do filmu Kosmici grają rocka, w którym Pia Zadora wystąpiła w jednej z głównych ról.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dochodzi już godzina 9, słuchacie El Radia, a za chwilę posłuchacie serwisu.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
4: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
5: Ponad 2,5 tysiąca interwencji strażaków po burzach. Kijów chce złagodzić napięcie, wysyła do Warszawy szefa MSZ-u. A na koniec o kowbojskich zakupach, zdobywcy zwycięskiej bramki dla Norwegii na Mundialu.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Miriam Lipińska. Trwa sprzątanie po gwałtownych burzach i ulewach, jakie przeszły nad Polską. Do północy strażacy odnotowali ponad 2600 zdarzeń, najwięcej na Śląsku, sporo też na Lubelszczyźnie i w Kujawsko-Pomorskiem. Najczęściej strażacy wyjeżdżali do usuwania połamanych drzew, pompowali też wodę z zalanych posesji i piwnic i zabezpieczali dachy, mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
7: Zniszczenia w budynkach są spore. W niektórych rejonach uszkodzone zostało po kilkadziesiąt budynków, więc to będzie na pewno żmudna praca przy ich odbudowie i naprawie.
5: W czasie nawałnic nikt nie został ranny. Do Warszawy ma przyjechać szef ukraińskiej dyplomacji Andrzej Sybicha. To na razie nieoficjalne informacje. Wizyta ma być gestem pojednawczym ze strony Kijowa, po tym jak ukraiński parlament przyjął wczoraj ustawę o Panteonie Narodowym, w którym mają znaleźć się także żołnierze UPA, odpowiedzialni za ludobójstwo Polaków na Wołyniu. Maciej Kluczka.
8: Ukraiński minister miałby zaproponować wprowadzenie do Panteonu Marko Bezruczki, generała, który razem z Polakami zajął Kijów w 1920 roku. Jego imieniem nazwane są ulice i skwery m.in. w Warszawie i we Wrocławiu. Nie ma jednak gwarancji, że taki ruch przyniesie rozwiązanie konfliktu, bo akurat w tej sprawie stanowisko zarówno rządzących, jak i obozu prezydenckiego jest podobne i jednoznaczne.
9: Tak, my też trzymamy klucze do tego, czy Ukraina będzie częścią Unii Europejskiej.
10: Sławienie Bandery, sławienie zbrodniarzy, to nie jest droga, która prowadzi do świata cywilizowanego. I Polska się nigdy na to nie zgodzi.
8: Wypowiadali się wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
5: Zmieniły się zasady realizacji e-recept. Nie trzeba już realizować całej w jednym miejscu, można w kilku. To ma pomóc ograniczyć problemy z brakiem leków. Tyle, że na starcie mogą być problemy techniczne, uprzedza prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Marek Tomków.
11: I może się zdarzyć apteka, w której dotychczas realizowaliśmy recepty, z przyczyn choćby technicznych podłączy się później. Jeżeli wybierają się pacjenci na wakacje i będą potrzebowali swoich leków, warto, żeby zakupili je przed wyjazdem.
5: Żeby system działał w pełni, muszą do niego dołączyć wszystkie apteki w Polsce. Upały na razie odpuściły, ale przez ostatnie dni wystawiły polską energetykę na próbę. Stara sieć nie jest zdolna do pracy, gdy kilka dni z rzędu temperatura przekracza 35 stopni, mówi Artur Szeremeta z SPI Energy Poland.
12: Znaczna część polskiej sieci elektroenergetycznej powstawała w czasach, gdy takie długie i intensywne fale upałów należały do rzadkości. Dziś warunki klimatyczne się zmieniają, dlatego też modernizacja infrastruktury i zwiększenie jej odporności na takie ekstremalne zjawiska pogodowe stają się koniecznością.
5: Jednocześnie eksperci uspokajają, że blackout nam nie grozi, ale mogą występować czasowe zakłócenia w dostawach prądu. I jeszcze sport. Strzelec zwycięskiej bramki dla Norwegii w meczu 1/16 finału Mundialu z Wybrzeżem Kości Słoniowej Erling Haaland po meczu ruszył na zakupy, a ze sklepu w Dallas wyszedł z teksańskim kapeluszem i ręcznie szytymi kowbojskimi butami z limitowanej kolekcji.
13: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
14: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800-400-400.
15: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty
1: na każdą pogodę.
0: Dzisiaj maksymalna temperatura, jaką obiecali synoptycy, to 26, czyli na razie przynajmniej mamy odpocząć od upałów, co nie zmienia faktu, że to będzie raczej dość słoneczny dzień. Ciśnienie to tak ma być w okolicach 1017 hektopaskali. Biometr niestety dzisiaj niekorzystny.
1: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
14: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
13: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
15: El Radio.
16: El Radio.
0: Przed nami ostatnia wspólna godzina w porannej audycji El Radia. Ja nazywam się Tomek Miara. Polecam swoje towarzystwo.
15: El Radio.
16: El Radio.
15: 98 FM. 98 FM.

0: Gra dla Was El Radio. 19-letnia Akademia Jazzu w Łodzi rusza już dziś. Festiwal potrwa przez całe wakacje, a trochę więcej o tej imprezie opowiemy Wam w El Radio za kilka chwil.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Gra dla Was El Radio. 19-letnia Akademia Jazzu w Łodzi rusza dzisiaj. Festiwal potrwa przez całe wakacje do 27 sierpnia. Koncerty tradycyjnie w klubie Wytwórnia. Na otwarcie wystąpi Grzegorz Turnał z koncertem 6 godzina. Łódź odwiedzą też światowe legendy jazzu jak Didi Bridgewater, Marcin Masecki, Jan Emir Młynarski czy Xavi Torres. I co warto podkreślić, oprócz koncertów głównych w programie zaplanowano także koncerty familijne. Jeżeli chcielibyście zobaczyć to z bliska, a przede wszystkim tego posłuchać, to zostańcie z El Radiem, bo za chwilę będę miał dla Was bilety na tę imprezę.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: słoneczny dzień.
1: Słuchacie El Radia, 19. Letnia Akademia Jazzu w Łodzi. Zaczyna się już dziś i potrwa do 27 sierpnia. Gdybyście mieli ochotę wybrać się na tę imprezę, no to uwaga, uwaga, bo mam błyskawiczny konkurs mailowy. Na adres kontakt@elradio.pl, kontakt@elradio.pl. Przypominam, że El Radio piszemy EL Radio. Proszę do nas przysłać mail, a w treści wpisać niezły jazz z El Radiem. Niezły jazz z El Radiem. Działa zasada kto pierwszy, ten lepszy. Trzymam kciuki, powodzenia.
2: El Radio.
3: El Radio.
2: 90,8 FM.
3: 90,8 FM.

0: zbliża się 9:30 w El Radio. Już za chwilę zaprosimy Was na informacje kulturalne.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.
2: El Radio poleca.
3: Bartek Nowaczyński, witajcie. W Pasażu Schillera startuje kolejna odsłona letniego cyklu stand-upowego w ramach Wakacji na Piotrkowskiej. Na scenie pojawi się Bartosz Gajda, który otworzy tegoroczną serię występów komediowych w centrum miasta. Artysta zaprezentuje autorski program, w którym komentuje codzienność i współczesne absurdy, stawiając na charakterystyczne dla stand-upu połączenie obserwacji i humoru sytuacyjnego. Początek występu o 21:00. Przekleństwa niewinności w reżyserii Sofii Coppoli zostaną pokazane w odrestaurowanej wersji 4K dzisiaj o godzinie 18 w Narodowym Centrum Kultury Filmowej EC1 w Łodzi. Film opowiada historię pięciu sióstr Lisbon dorastających na amerykańskich przedmieściach lat 70. To subtelna i jednocześnie niepokojąca opowieść o dojrzewaniu pamięci i utraconej niewinności, obserwowana oczami zakochanego narratora. W obsadzie znaleźli się m.in. Josh Harnett, James Woods i Caitlin Turner. Seans w EC1 to okazja, by zobaczyć film, który po latach pozostaje jednym z najważniejszych portretów młodości i emocji zapisanych w kinie autorskim.
1: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety. Najlepiej czyta się w książkach.

0: Show. Słuchacie El Radia, co powiecie na taki błyskawiczny konkurs bez nagród? Do zdobycia jest po prostu satysfakcja. O kim mowa? Artysta w swojej karierze zdobył 12 Fryderyków, a był nominowany do tej nagrody 18 razy. Jest rekordzistą Polski pod względem szybkości wyprzedanych biletów na koncert. Rekord padł w 2019 roku, kiedy ogłosił warszawski koncert, na którym miał wystąpić wraz z Taco Hemingwayem. Bilety w ponad 60 tysiącach egzemplarzy wyprzedały się w 3 godziny. Ma na swoim koncie również dwa epizody aktorskie. Zagrał w jednym z odcinków polskiego kryminalnego serialu Król oraz w komediowej produkcji TheOffice.pl. No i już widzę, że pani się uśmiecha, że pani wie. Chodzi o Dawida Podsiadło.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: Słuchacie El Radia. Teraz zagram wam piosenkę, która jest świetnym przykładem na to, że jeżeli tekst jest dobry, to na przestrzeni lat sięgają po niego różni kolejni dobrzy artyści. Coś głupiego, Something Stupid, piosenka, która została pierwszy raz wykonana w 1966 roku. Sławę tej piosence przyniosło wykonanie Franka Sinatry i jego córki Nancy w 1967. Co ciekawe, na swoim koncie tę piosenkę ma również Ali Campbell, a więc wokalista zespołu UB40. W 1995 roku też postanowił zaśpiewać tę piosenkę ze swoją 7-letnią wówczas córką Kibi. Natomiast chyba najbardziej znaną współczesną wersją jest ta z 2001 roku, gdy brytyjski wokalista Robbie Williams zaśpiewał to z australijską aktorką Nicole Kidman.
1: El Radio. El Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.

0: Już tylko minuty dzielą nas od godziny 10. To wszystko, co przygotowałem dla Was dziś na nasze poranne spotkanie w El Radio. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia, do jutra, mówi Tomek Miara.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: słuchacie L Radia. Już za chwilę będzie 10:00. Za chwilę zaprosimy Was na serwis.
1: Reklama.
2: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
3: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400. Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
4: Darmowe parkowanie dla krwiodawców. Wydajemy więcej na wakacje. Letnie koncerty w Altanie.
5: L Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Naze. Zapraszam. Honorowi dawcy krwi i szpiku będą mogli już wkrótce parkować darmo w łódzkiej strefie płatnego parkowania. To założenie obywatelskiego projektu uchwały, którą przyjęli radni na ostatniej sesji samorządu. Z bezpłatnego parkowania skorzystają zasłużeni honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia. Kobiety, które oddały co najmniej 15 litrów krwi oraz mężczyźni z dorobkiem minimum 18 litrów. W województwie łódzkim jest około 1500 takich osób.
6: Krew jest potrzebna, społeczeństwo się starzeje, młodych ludzi mamy coraz mniej, więc jeżeli nie będziemy wszyscy, zarówno społeczeństwo, medycy, politycy, zachęcać do tego, żeby dzielić się cząstką siebie, żeby uratować ludzkie życie, nie będziemy mieli tej krwi. Mamy nadzieję, że takie działania z inicjatywy społecznej spowodują, że tych zasłużonych dawców krwi pierwszego stopnia będzie coraz więcej.
4: Mówi Edyta Wcisło, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Nowe przepisy wejdą w życie najprawdopodobniej 1 października. Uprawnieni będą zgłaszać w zarządzie drogi transportu jeden samochód, którym zaparkują bezpłatnie w strefach z parkomatami. Karta uprawniająca do ulgi ma być wydawana na 2 lata. Okazuje się, że ostatnio Polacy wydają więcej na urlopowe wyjazdy. Tak twierdzi branża turystyczna. Na wakacjach nie zamierzamy oszczędzać, a wyjeżdżamy coraz częściej. O tym teraz Wojciech Kowalik.
7: Ponad 5100 zł. Tyle w tym roku na wakacje chce wydać przeciętne gospodarstwo domowe. To jak wynika z badania Związku Banków Polskich, o 700 zł więcej niż rok temu. Branża turystyczna widzi ten wzrost wydatków, a są jego 2 powody, mówi Marzena Buczkowska-German z portalu wakacje.pl.
8: Z jednej strony możemy sobie właśnie pozwolić na jakieś wakacje trochę droższe, ale też wydajemy więcej generalnie, bo jeździmy częściej. Nie ograniczamy się do tego, żeby pojechać tylko raz do roku.
7: Jak dodaje ekspertka, wyparował już nasz strach przed podróżowaniem, jaki pojawił się po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie.
4: W Parku Źródliska rusza 14. edycja letnich koncertów w Altanie. Cykl rozpoczyna się 5 lipca i przez kolejne 8 niedziel mieszkańcy będą mogli bezpłatnie posłuchać muzyki w plenerze. Na scenie wystąpią studenci, absolwenci i pedagodzy Akademii Muzycznej w Łodzi. W programie znajdą się arie i duety z oper i operetek, muzyka klasyczna, filmowa i musicalowa, koncerty instrumentalne oraz występ Łódzkiej Orkiestry Retro.
9: Zawsze chcemy w tych programach również pokazywać utwory, które może publiczność mniej zna, ale dla nas są one bardzo wartościowe i bardzo ważne. 26 lipca, wtedy kiedy jest święto, Łodzi będzie muzyczna niespodzianka i tam się znajdą elementy właśnie łódzkie, między innymi z krótkim utworem Grażyny Bacewicz, naszej patronki Akademii.
4: Mówi Małgorzata Nowak z Akademii Muzycznej. Koncerty odbędą się w historycznej Altanie, gdzie tradycja letniego muzykowania sięga końca XIX wieku. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny, a szczegółowy program znajdziecie na stronach Akademii Muzycznej i Zielonej Łodzi.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
11: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800-400-400.
12: Sponsorem pogody w L-Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
1: W Łodzi i okolicach dziś powinno być już spokojnie. Słońce naprzemiennie z chmurami, odpoczywamy po upałach. Na termometrach 26 stopni w najcieplejszej chwili dnia. Wiatr słaby, ciśnienie delikatnie będzie spadać.
12: Sponsorem pogody w El Radio jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
11: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
10: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KNN Okno. Łódź Inflanska 52.
13: El Radio.
14: El Radio.
1: Dzień dobry, witajcie, Witek Lazar. Cieszę się, że Państwo mnie słyszą. Ten program nazywa się Dookoła Południa. Zaczyna się 2 godziny przed południem, kończy 2 godziny po południu. Tak czy inaczej, jak tu by nie liczyć, będziemy razem do 14 w El Radio.
13: El Radio.
14: El Radio.
13: 98 FM.
14: 98 FM.

0: Aktuel Radio to jest audycja dookoła południa i to jest nasza kartka z kalendarza, od której tradycyjnie zaczynamy. Mamy czwartek, drugi dzień lipca. Imieniny obchodzą dziś Jagoda, Urban, Maria, Bernardyn, Bożydar i Piotr. Najlepsze życzenia dla Państwa solenizantów od El Radio.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Dookoła południa w El Radio i nasz temat tygodnia Wimbledon. Niektórzy twierdzili, że ziemia przestałaby się kręcić, gdyby na przełomie czerwca i lipca nie odbył się ten turniej. W 2020 roku jednak do tego doszło, gdy turniej zatrzymała pandemia koronawirusa, a władze turnieju przekazały wtedy 10 milionów funtów rekompensaty dla tenisistów poszkodowanych w związku z odwołaniem zawodów. No ale teraz już wszystko wróciło do normy, czyli w kolejce po bilety stoi się, a właściwie koczuje całymi dniami i nocami. Wiele osób z dumą prezentuje taką plakietkę albo koszulkę z napisem "Stałem w kolejce na Wimbledon". No i jakoś nikogo z nich nie martwi, że na trybuny kortu centralnego i kortu numer 1 się nie dostaną raczej. Tam fotele są numerowane, a zaproszenia rozdawane jedynie największym gwiazdom. Co pozostaje tym, którzy chcieliby się wybrać? O tym za chwilę. Siadajcie.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Tu El Radio, audycja dookoła południa, w której wracamy do tematu. Na Wimbledon publiczność wpuszczana jest od 10.30. Na korcie centralnym mecze zaczynają się o 13.00, na pozostałych godzinę później. Najlepszych zwykle można oglądać na tych dwóch najważniejszych kortach, czyli centralnym i numer 1, ale dla mniej uprzywilejowanych kibiców pozostaje 17 kortów, pomiędzy którymi można się przemieszczać dowolnie z jednego na drugi. Obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy, więc jak jest miejsce, to siadamy, jak nie ma, no to sorry. Ostatecznie jest wielki telebim, na którym transmitowane są te najważniejsze zawody. Jeszcze w latach 70., co po niektórzy zadowalali się tablicą świetlną, nie wchodząc bezpośrednio na żaden z kortów, kto stał przed tablicą, był na bieżąco ze wszystkimi stale zmieniającymi się wynikami. No bo naraz rozgrywanych jest po kilka, nawet kilkanaście meczów. Dziś Kamil Majchrzak około 13.30 na korcie numer 17 i Iga Świątek około 14.30, rzecz jasna, na korcie centralnym.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: 11 już niebawem, czas więc u nas na odlicznik. Urządzenie, które pilnuje, żeby nic ważnego czy fajnego nas nie ominęło i jednocześnie jest to przypominajka o różnych ważnych momentach w roku. Dzień cioci i wujka. To jest to wydarzenie, do którego teraz odliczamy, żeby żadna ciocia i żaden wujek nie zostali pominięci. Takie święto mamy jutro, tak więc stan odlicznika na dziś. -1.
1: El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: 11 już za chwilę, no i jak ta chwila minie, to będą najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
1: Mieli werbować dla obcych służb. Polak i Białorusin zatrzymani. Koordynator prosektorium w Szpitalu Południowym wyrzucony z pracy. Iga Świątek i Kamil Majchrzak powalczą o awans do kolejnej rundy Wimbledonu.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Miriam Lipińska. Polak i Białorusin zatrzymani przez ABW. Według śledczych 44-letni Rafał G. i 19-letni Aleksiej B. mieli werbować osoby różnych narodowości do prowadzenia działań dywersyjnych na terenie Polski. W zamian za realizację zlecanych zadań sprawcy dostawali wynagrodzenie w kryptowalutach. Mężczyźni w swojej działalności wykorzystywali komunikator internetowy Telegram, a pozyskane materiały służyły propagandzie białoruskiego reżimu. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę o pracę z koordynatorem prosektorium. To pokłosie kolejnej afery w tej placówce. Szpital przekazał, że umowę rozwiązał bez wypowiedzenia z winy pracownika ze skutkiem natychmiastowym, a powodem jest m.in. ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w tym szacunku dla osoby zmarłej. Według medialnych doniesień koordynator miał promować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. Miał też publikować w mediach społecznościowych zdjęcia ciał i ludzkich szczątków, a prosektorium miało być wynajmowane jako plan filmowy. Czy słowo Szrek można uznać za znieważające? Prokuratura w Radomsku uznała, że tak i postawiła zarzuty radnemu z PSL-u, który zamieścił w sieci pewnego mema. Była na nim wygenerowana przez sztuczną inteligencję królewna Fiona z twarzą pierwszej damy Marty Nawrockiej. Radny dopisał słowa: a gdzie jest Szrek? Jak mówi adwokat radnego Michał Spólnicki, cała historia to absurd.
3: Nie ma wskazane, jakimi to słowami został znieważony prezydent, ponieważ jest tylko tam wskazane, że znieważono go słowami uważanymi powszechnie za znieważające. Pytaniem, a Szrek gdzie? Tak. Ja powiem, ja się czuję bezradny.
1: Za znieważenie prezydenta zgodnie z kodeksem karnym radnemu może grozić do 5 lat więzienia. Zakończono odławianie martwych ryb ze zbiornika Pilchowice i rzeki Bóbr na Dolnym Śląsku. W sumie wyciągnięto ich z wody kilkadziesiąt ton. Masowe śnięcie ryb w zbiorniku Pilchowice i w korycie rzeki Bóbr poniżej zapory zaobserwowano na początku tygodnia. Ma ono związek ze spuszczeniem wody ze zbiornika, co było konieczne do rozpoczęcia remontu zapory. Władze pobliskiej gminy Wleń zaapelowały o niekorzystanie z wód Bobru w celach rekreacyjnych. I na koniec sport. Iga Świątek wraca dziś na kort. Obrończyni tytułu zagra o awans do trzeciej rundy Wimbledonu, a po drugiej stronie siatki stanie utytułowana rywalka Przemysław Pozowski.
4: Świątek zagra z Czeszką Karoliną Pliszkową. To była liderka światowego rankingu i finalistka Wimbledonu sprzed 5 lat. Polka zagra z nią po tym, jak po nierównym meczu pokonała w 3 setach Taylor Townsend. Po meczu z Amerykanką mówiła tak:
5: wiem, jak grać. Pytanie, jak to w praktyce wyjdzie, więc no to nie jest tak, że to jest jakaś fizyka kwantowa, no tylko wciąż trzeba wyjść i to zrobić i nie wahać się i być pewnym swoich uderzeń, więc na pewno to jest też coś, co w trakcie turnieju no łatwiej będzie wypracować po kilku meczach.
4: Z kolei Kamil Majchrzak zagra dziś z Amerykaninem Zacharym Swajdą. Stawką tego meczu też będzie awans do trzeciej rundy londyńskiego turnieju.
6: Będzie to bardzo trudne spotkanie. Rok temu z nim przegrałem na trawie, ale przez ten rok się wiele wydarzyło, więc gram dobrze i jestem dobrej myśli.
4: Mecz Świątek zacznie się o 14:30.
1: A nieco wcześniej na kort powinien wyjść Majchrzak.
7: El Radio.
0: El Radio. Tu El Radio, po 11 już jesteśmy. Witek Lazar, witam i zapraszam na kolejną odsłonę naszej codziennej podróży dookoła południa.
7: El Radio.
8: El Radio.
7: 90 i 8 FM.
8: 90 i 8 FM.

0: Po 11:00, jak zwykle na otwarcie tej godziny, sięgamy po nasz kalendarz świąt typowych i nietypowych. 2 lipca, no i tam dziś mamy w Curaçao, albo Curaçao, albo Curaçao, mamy święto flagi. Były spory co do wymowy tej nazwy tego kraju przy okazji Mistrzostw Świata, no ale już więcej sporów nie ma, bo piłkarze Curaçao odpadli. No ale mają tam dzień flagi, święto flagi dzisiaj. Mamy także Dzień Dziennikarza Sportowego i Międzynarodowy Dzień UFO. No i do tych świąt jeszcze w dzisiejszym programie będziemy wracać.
1: El Radio 98 FM. 98 FM.

0: Dookoła południa w El Radio. Dziś 2 lipca. Dziś mamy w kalendarzu świąt typowych i nietypowych Dzień Dziennikarza Sportowego. Miłośnicy sportu kochają nie tylko samą grę, ale i wszelkie newsy, nowinki, statystyki. Mają do nich dostęp w dużej mierze właśnie dzięki dziennikarzom sportowym. Święto zostało zainicjowane przez uczestników Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Prasy Sportowej. W 1994 roku w Manchesterze to się odbyło. Data święta upamiętnia powołanie do życia tego stowarzyszenia w 1924 roku. Jest jedyną organizacją dziennikarzy sportowych uznawaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Niektóre wypowiedzi komentatorów, dziennikarzy sportowych na długo zapadają w pamięć widzów i wzbogacają mowę potoczną. Tak więc dzisiejsze święto to dla dziennikarzy sportowych truskawka na torcie.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa. Proszę Państwa, NASA przeprowadziła przełomowy test nowatorskiego silnika elektromagnetycznego zasilanego parą litu, osiągając poziomy mocy nienotowane dotąd. To może przybliżyć ekspedycję na Marsa na przykład. Zaawansowana technologia napędu, która może w przyszłości umożliwić załogowe wyprawy na Marsa i realizację misji w całym Układzie Słonecznym, została z powodzeniem przetestowana. Technologia elektrycznego napędu pozwala zużywać nawet 90% mniej paliwa w porównaniu z klasycznymi rakietami, co przy długotrwałych misjach ma kluczowe znaczenie. Zespół planuje osiągnąć nawet do 1 MW na pojedynczy silnik. Analizy wykazują, że misja marsjańska wymagałaby 2 do 4 MW mocy. Dla porównania ostatni Artemis potrzebował kilkunastu silników. No a tu 4 wystarczą i lecimy.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: 5-9, brown eyes.
1: Dookoła południa w El Radio zbliżamy się już do południa. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale kiedy przeglądam zasoby internetu, starając się znaleźć dla was różne ciekawe wiadomości, zdarza się, że mam wrażenie, że prześladuje mnie jakaś reklama. No niestety, nie da się od tego uciec, ani się schować. Reklamy już dawno stały się czymś, przez co internet zjada swój własny ogon. O tym kiedy indziej, bo teraz prześladuje mnie reklama tanich lotów do Wenecji. Zupełnie nie wiem dlaczego, bo nie szukałem takich rzeczy. Niemniej internet uporczywie namawia mnie, żebym do tej Wenecji poleciał. Już tam byłem parę ładnych lat temu i jeśli już, to wolałbym polecieć w jakieś miejsce, którego jeszcze nie widziałem. I może to jest klucz. Internet próbuje mi coś powiedzieć? Co takiego? Wakacje są.
2: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Zbliżamy się do południa, do 12:00. Już za chwilę u nas najświeższe wiadomości w serwisie El Radia. Warto wiedzieć.
1: Społeczna Agencja Najmu. Startuje wyprawka szkolna. Nowa inwestycja kolejowa.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazę. Zapraszam. Radni Rady Miejskiej poparli rozpoczęcie prac nad utworzeniem w Łodzi Społecznej Agencji Najmu. To nowy łódzki program mieszkaniowy skierowany do osób, które zarabiają zbyt dużo, by otrzymać mieszkanie komunalne, ale jednocześnie nie stać ich na wynajem lokalu na rynku komercyjnym. Projekt ma pomóc przede wszystkim młodym osobom rozpoczynającym samodzielne życie oraz rodzinom znajdującym się w tak zwanej luce czynszowej.
3: Przede wszystkim dostarczenie jak największej ilości mieszkań, również i dla tych, którzy wpadają w tak zwaną lukę czynszową. Nie stać ich jeszcze na zakup mieszkania, nie stać na wynajm właściwego mieszkania, a z drugiej strony mają takie potrzeby, żeby się usamodzielnić i budować swoją przyszłość i rodzinę właśnie tu w naszym mieście.
1: Mówi prezydent Hanna Zdanowska. Przyjęte przez Radę Miejską stanowisko ma charakter intencyjny i rozpoczyna proces przygotowania programu. Miasto we współpracy z ekspertami prowadzi obecnie szczegółową analizę lokalnego rynku mieszkaniowego, która pozwoli określić grupy mieszkańców najbardziej potrzebujące wsparcia w ramach Społecznej Agencji Najmu. Wyniki mają być gotowe jesienią, a uruchomienie agencji planowane jest od początku przyszłego roku. Rodzice mogą składać wnioski o wyprawkę szkolną Dobry Start. Świadczenie wynosi 300 zł i można je przeznaczyć na przykład na zakup zeszytów i przyborów szkolnych. Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie poprzez aplikację MZUS, PUE ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, adres e-mail i numer telefonu. Uzupełnić należy również dane dzieci i informacje o szkołach, do których uczęszczają lub będą uczęszczać. Samodzielnie o świadczenie mogą wnioskować pełnoletni uczniowie, nie pozostający na utrzymaniu rodziców, a także osoby wychodzące z pieczy zastępczej. Świadczenie przysługuje na dziecko, które się uczy i jest w wieku od 7 do 20 lat lub do 24, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, bez względu na wysokość zarobków, jakie osiągają rodzice. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach i na studentów. Wnioski o Dobry Start można składać do końca listopada. Na stacji Rozprza w województwie łódzkim zakończyła się inwestycja, która poprawiła efektywność przewozów kolejowych na linii Warszawa-Katowice. Polskie linie kolejowe oddały do użytku nowy tor o długości 750 metrów, eliminując w ten sposób wąskie gardło na sieci kolejowej. Pierwsze składy towarowe już korzystają z nowej infrastruktury.
4: Nowy tor umożliwia sprawniejsze przyjmowanie i wyprawianie pociągów na stacji Rozprza, a także ich wyprzedzanie. Korzystają z niego głównie składy towarowe, co przekłada się na poprawę płynności ruchu.
1: Mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK. Inwestycja została zrealizowana w systemie Projektuj i Buduj przez przedsiębiorstwo remontowo-budowlane TOR. Jej wartość wyniosła blisko 12 milionów złotych.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: W Łodzi i okolicach dziś powinno być już spokojnie. Słońce naprzemiennie z chmurami, odpoczywamy po upałach. Na termometrach 26 stopni w najcieplejszej chwili dnia.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflancka 52.
8: El Radio.
9: El Radio.
0: Dookoła południa, już po południu jesteśmy, a zatem druga połówka programu przed nami. Witek Lazar, dzień dobry, jeśli komuś jeszcze nie mówiłem.
8: El Radio.
9: El Radio.
8: 98 FM.
9: 98 FM.
10: A ja lubię cię jak lato.

0: kompozytorka, Karol Strasburger, polski aktor, Józef Skrzek, polski muzyk, członek zespołu SBB, Maria Pakulnis, polska aktorka, Jakub Wesołowski, polski aktor, Lindsay Lohan, amerykańska aktorka i piosenkarka i Margot Robbie, no, czyli Barbie, australijska aktorka. Pozdrawiamy wszystkich dzisiejszych jubilatów porówno 100 lat.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Co za dzień. Rubryka, w której sprawdzamy, co ciekawego przyniósł nam 2 lipca w historii. Tego dnia w 2005 roku odbyła się seria Live Aid. Seria koncertów charytatywnych w krajach grupy G8 oraz w Republice Południowej Afryki. Zorganizowana przez Boba Geldofa i Bono, nazwa Live Aid, czyli 8, Live 8, to w języku angielskim taka gra słów nawiązująca do poprzedniego przedsięwzięcia Geldofa, Live Aid, a także do faktu, że akcja związana była ze spotkaniem grupy G8, które odbywało się w Szkocji. Live Aid miało przekonać szefów krajów rozwiniętych, aby skreślili długi najuboższych krajów rozwijających się i zwiększyli pomoc. Na koncertach wystąpili m.in. The Who, Bon Jovi, Coldplay, Pink Floyd, U2, Keen, Metallica, Shakira, Green Day, Linkin Park, Paul McCartney, R.E.M., Madonna, Destiny's Child, Snoop Dogg oraz Kanye West. Artyści zrzekli się honorariów, ale organizacja Live Aid pochłonęła 3/4 dochodów.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa. Wczoraj opowiadałem wam o tym, że mamy nową królową Bałtyku. Polacy wybrali najlepsze plaże w kraju. Od 13 lat magazyn Travelist ogłasza co roku ranking polskich plaż. Tytuł plaży roku 2026 zdobyła tym razem Ustka. Drugie miejsce zajęło Świnoujście, które przez 12 poprzednich edycji było liderem tego rankingu. Wyjątkowo szeroka, piaszczysta plaża z łagodnym zejściem do wody i rozbudowaną infrastrukturą. Trzecią plażą tego sezonu zostało Dźwirzyno. Miejscowość doceniona przez plażowiczów jako kameralna alternatywa dla największych kurortów. Dzięki położeniu między Bałtykiem a jeziorem Resko-Przymorskie wypoczynek można tu łatwo połączyć z aktywnością nad wodą, dłuższymi spacerami i wycieczkami rowerowymi. Kusi osoby szukające aktywnego kontaktu z przyrodą. Plaża.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio słuchajcie, kosmiczny teleskop Jamesa Webba potwierdził wykrycie na odległej o 120 lat świetlnych planecie K2-18b substancji, która na Ziemi powstaje tylko i wyłącznie wskutek działalności żywych organizmów. To siarczek dimetylu. W dużych stężeniach ma taki charakterystyczny, nieprzyjemny zapach. Podczas ważenia może pojawić się w piwie, gdzie uznawany jest za wadę, rzecz niepożądaną. Natomiast w stężeniach przekraczających próg wyczuwalności jest odpowiedzialny za zapach powstający podczas gotowania niektórych warzyw, zwłaszcza kukurydzy, kapusty, buraków, ale także owoców morza. No ewidentnie na K2-18b ktoś gotował obiad.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Tu El Radio, 13 już za chwilę. Warto wiedzieć, czyli serwis El Radia przed nami.
1: Nielegalny tytoń na giełdzie, a w mieszkaniu narkotyki. I na koniec joga w parku.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazę. Zapraszam. Ponad 86 tysięcy nielegalnych papierosów, blisko 5 kg tytoniu i e-papierosy przejęli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w Łódzkiem. Towar zabezpieczono podczas kontroli na giełdzie samochodowej przy Puszkina w Łodzi oraz w sortowni przesyłek koło Zgierza.
3: W trakcie kontroli prowadzonej w sortowni przesyłek funkcjonariusze znaleźli nielegalne papierosy w 4 przesyłkach, które pomógł wytypować do kontroli pies służbowy łódzkiej KAS Labrador Ares.
1: KAS szacuje, że dzięki akcji budżet państwa uniknął strat w podatku akcyzowym w wysokości ponad 146 tysięcy złotych, dodaje podkomisarz Beata Bińczyk. Zatrzymany 38-latek, który w mieszkaniu miał znaczne ilości substancji psychoaktywnych. Łódzcy policjanci przed jednym z bloków zauważyli mężczyznę, który w pewnym momencie na widok funkcjonariuszy zaczął się bardzo nerwowo zachowywać. Mundurowi postanowili przeszukać jego mieszkanie.
4: Funkcjonariusze przystąpili do szczegółowego przeszukania pomieszczeń, gdzie odnaleźli gotowe torebki foliowe z narkotykami, grzyby halucynogenne, 130 tabletek ekstazy oraz specjalną wagę do porcjowania narkotyków. Policjanci zabezpieczyli prawie kilogram narkotyków. Badanie testerem narkotykowym potwierdziło, że była to kokaina oraz mefedron.
1: Informuje młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zabezpieczyli około 58 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Teraz informacja dla tych, którzy wykorzystując sprzyjającą pogodę chcą się trochę poruszać. I to propozycja tak dla dzieci, jak i seniorów, bo każdy może ćwiczyć jogę. Na takie właśnie zajęcia zapraszamy do Parku Podolskiego w Łodzi. Wystarczy wziąć ze sobą matę lub koc i dobre chęci.
5: Dużo osób przyjeżdża już na rowerze, czyli już są po rozgrzewce. Kobiety, mężczyźni i nie jest wymagane żadne wcześniejsze przygotowanie, więc może przyjść każdy. Zajęcia są dostosowane do poziomu uczestników, więc nie są to jakieś bardzo wymagające zajęcia.
1: Mówi instruktorka Marta Brąclik. Zajęcia odbywają się na polance w pobliżu tężni i fontanny od strony Alei Śmigłego Rydza w każdą sobotę od 11 do 12.15. Więcej informacji znajdziecie na Facebooku Zielonej Łodzi.
0: El Radio. El Radio. Po 13 już jesteśmy dookoła południa. Tak nazywa się ten program. Ja nazywam się Witek Lazar i zapraszam już na ostatnią naszą wspólną dziś godzinę.
6: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

crazy for ya. Tu El Radio, po 13 jesteśmy, a zatem na początek tej godziny raz jeszcze przede mną kalendarium świąt typowych i nietypowych, w którym dziś mamy między innymi Międzynarodowy Dzień UFO. Data oczywiście nie jest przypadkowa. Tego dnia, 2 lipca w 1947 roku w Roswell najprawdopodobniej rozbił się statek z przybyszami z innej planety. Święto zorganizowano pierwszy raz w 2001 roku. Pomysłodawcą wydarzenia jest Turek Haktan Akdogan, bardzo znana postać wśród osób interesujących się tematyką zjawisk nadprzyrodzonych. Akdogan jest między

0: Aktuel Radio, audycja dookoła południa i pytanie, któż z nas, panowie, a jak znam życie, także panie, nie bawił się w papierowe samolociki? No, brało się kartkę papieru, składało się w kilka magicznych zagięć, tu naderwać, tu poślinić i już można było latać. No to potrzymajcie mi kubek z herbatą, opowiem wam, jak to się robi. Włoscy studenci inżynierii właśnie zapisali się na kartach historii lotnictwa i księgi rekordów Guinnessa jednocześnie podczas targów technologicznych We Make Future 2026 w Bolonii. Zaprezentowali największy papierowy samolot, jaki kiedykolwiek zbudowano. Konstrukcja o rozpiętości skrzydeł przekraczającej 20 metrów nie tylko została oficjalnie zmierzona przez sędziów Guinness World Records, ale również odbyła wymagany lot, ustanawiając nowy rekord świata. Szczegóły za chwilę. Nigdzie nie lećcie.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dookoła południa w El Radio słuchajcie kilka dni temu, dokładnie 25 czerwca, podczas targów We Make Future w Bolonii, zaprezentowano projekt Icarus. Papierowy samolot ma nieco ponad 20 metrów rozpiętości skrzydeł, 7 metrów długości kadłuba, a jego masa wyniosła 28,5 kg. Dla porównania, w wielu lekkich samolotach szkolnych, takich jak na przykład Cessna 172, skrzydła mają niespełna 11 metrów rozpiętości. Przez wiele miesięcy zespół prowadził symulacje aerodynamiczne, analizy komputerowe oraz testy modeli w mniejszej skali, zanim przystąpił do budowy tego rekordowego egzemplarza. Papierowy gigant przeleciał 59 metrów, poprawiając rekord świata o ponad 18 metrów. No i pomyśleć, że pomysł narodził się od niewinnego składania papierowych samolotów podczas zajęć na uczelni. No bo czym innym zajmują się studenci na wykładach?
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Zbliżamy się do 14:00, dobiega więc końca nasze dzisiejsze spotkanie w audycji Dookoła Południa. No a na koniec, jak zwykle, mądrości ludowo-pogodowe na dziś. No jedna dziś, ale jaka długa. No praktycznie można powiedzieć dwie mądrości w jednej. Gdy pająk w lipcu przychodzi, to ze sobą deszcz przywodzi. Gdy swą pajęczynę snuje, bliską burzę czuje. No i z tą myślą muszę Państwa zostawić, ale tylko do przemyślenia.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: 14 już za chwilę. Za chwilę najświeższe wiadomości w serwisie L Radia. Witek Lazar, dziękuję bardzo. Do jutra. To była audycja dookoła południa.
1: Zastępca wójta kierował grupą przestępczą. Poszkodowani rolnicy liczą straty. Ostatnie bilety na ściganie na żużlu.
2: L Radio. Warto wiedzieć.
1: Przemysław Nazer. Zapraszam. Zastępca wójta gminy Bełchatów Tomasz J. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Jest on podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Działała od maja 2026 roku na terenie województw łódzkiego i świętokrzyskiego. Mogła wyprodukować nie mniej niż 3 tony nielegalnego tytoniu i wprowadzić go na rynek. Postępowanie prowadzone jest łącznie przeciwko 5 osobom. Tomaszowi J. grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Ogromne straty w uprawach ziemniaka, cebuli, owoców czy zbóż. Takie są skutki wieczornych i nocnych burz w okolicy Puław. Strażacy z Lubelszczyzny mieli bardzo pracowitą noc. Nawałnice narobiły sporo strat. Wiatr był tak silny, że wiele drzew zostało wyrwanych z korzeniami, mówi burmistrz Końskowoli Mariusz Majkutewicz.
3: Z takich większych szkód to oczywiście te materialne, czyli pouszkadzone dachy, zrywane częściowo bądź w całości. To jest około 20 takich posesji. Trochę takiej drobniejszej infrastruktury w postaci garaży, czy mniejszej infrastruktury takiej ogródkowej. Aczkolwiek chyba to, co będzie najbardziej dotkliwą stratą, to właśnie szkody w uprawach. Uprawy są praktycznie w 100% zniszczone.
1: Gmina Końskowola to największe w Polsce zagłębie róż. Jak mówi pani Barbara, niewiele z nich pozostało.
4: Ja sadząc róże, to tak samo mam tylko łodygi. Liści w ogóle nie ma. Nie ma nic. Nie wiem, czy te róże nie są połamane, czy są połamane, bo one są na razie w takim błocie. To ich nie widać. Widać łodygi tylko. Pomidory to u sąsiadów latały gdzieś tam, aby zostały kije, bambusy i tylko kotyczki. Nie ma nic. Nie ma. Wszystko ścięte, zerowane do samej ziemi.
1: Poszkodowani rolnicy mogą liczyć na jednorazowe zapomogi w kwocie do 8 000 zł. Trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy. Już niewiele biletów pozostało w sprzedaży na FIM Grand Prix na żużlu, 7. rundę Mistrzostw Świata, która 1 sierpnia odbędzie się w Łodzi.
5: Marzeniem moim było, żeby kiedyś tu była ta największa impreza żużlowa, jak Grand Prix, o którym marzymy. Powoduje to, że po pierwsze zjedzie ludzi sporo z Polski, ze świata, zobaczą, jak tu jest pięknie, jak tu się pięknie ogląda mecze, zobaczą, jakie to jest piękne miasto.
1: Mówi prezes klubu żużlowego Orzeł Łódź, Witold Skrzydlewski. W przeddzień łódzkiej rundy odbędą się Mistrzostwa Świata Żużlowców do lat 21. Na te zawody pozostało jeszcze trochę więcej biletów niż na Grand Prix.
6: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
7: L Radio poleca.
8: Bartek Nowaczyński, witajcie. Jutro w kinie Charlie odbędzie się specjalny pokaz jednego z najbardziej ikonicznych thrillerów w historii kina, Milczenia owiec z 1991 roku. Film opowiada historię Clarice Sterling, młodej agentki FBI, która próbuje schwytać seryjnego mordercę Buffalo Billa. W śledztwie pomaga jej jednak wyjątkowo niebezpieczny konsultant, dr Hannibal Lecter, błyskotliwy psychiatra i kanibal. Ich rozmowy przeradzają się w psychologiczną grę, w której każde słowo ma znaczenie. Film zdobył 5 Oscarów, w tym za najlepszy film, reżyserię oraz główne role aktorskie. Początek seansu o godzinie 18. Jutro wieczorem w Łodzi widzowie będą mogli wziąć udział w wyjątkowym, w pełni improwizowanym spektaklu muzycznym. Teatr Komedii Impro zaprasza o 20 na przedstawienie Sex Impro Rock'n'Roll. To zwariowana komedia o zwykłych ludziach, w której nie istnieje słowo scenariusz. Cała historia powstaje na oczach publiczności. Widzowie mają realny wpływ na przebieg wydarzeń, decydując o bohaterach, miejscu akcji i kierunku fabuły. Spektakl łączy improwizację z muzyką i humorem, tworząc jednocześnie nieprzewidywalne widowisko. Artyści zapowiadają wieczór pełen energii, śmiechu i scen tworzonych tu i teraz.
6: Partnerem programu jest Księży Młyn Dom Wydawniczy. Sekrety najlepiej czyta się w książkach.
7: L Radio.
9: L Radio.
10: Minęła 14, a to znak, że popołudnie w L Radiu właśnie się rozkręca. Witam wszystkich, którzy pracują, jadą przez Łódź i okolice albo właśnie zaczynają chwilę oddechu. Dziś imieniny obchodzą Jagoda, Maria i Urban. Wszystkiego dobrego. A w kalendarzu także Międzynarodowy Dzień UFO. Ciekawostka? Proszę bardzo. Słynna amerykańska Strefa 51 do dziś rozpala wyobraźnię miłośników teorii o kosmitach. Zostańcie z nami, gramy największe przeboje. tej strony Mateusz Winiarski. Dzień dobry.
7: El Radio.
9: El Radio.
7: 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Popołudnie z L Radiem na 98 FM. Wiesz, co jest czasem najbardziej frustrujące? Nie to, że ktoś ma świetny pomysł, tylko że potem ten pomysł ląduje w szufladzie. No wyobraź sobie Łódź z futurystyczną filharmonią, wieżowcami na Placu Wolności i pasażami tylko dla pieszych. To nie był film science fiction. Takie projekty naprawdę powstały. Tyle, że zabrakło podpisu, kasy albo po prostu komuś się odechciało. Dziś sztuczna inteligencja pokazała, jak mogłoby to wyglądać. No i człowiek aż się zastanawia, ile razy w historii usłyszeliśmy słynne tam, może kiedyś. No i właśnie dlatego czasem największe zapytki to niezrealizowane marzenia.
1: L Radio. L Radio. 98 FM. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: Są takie ulice, kochani, które mają wyjątkowe poczucie humoru. Teraz o tym na 98 FM. Na przykład, proszę bardzo, piękna w Łodzi, która do tej pory z urodą miała wspólną głównie nazwę. Ale spokojnie, jest szansa na metamorfozę. Remont, nowe drzewa, więcej miejsc parkingowych, czyli no, pakiet premium. Oczywiście najpierw będą utrudnienia, bo przecież w Łodzi bez rozkopanej ulicy człowiek aż się dziwnie czuje. Ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to mieszkańcy Rokicia w końcu będą mogli powiedzieć: piękna? O, tym razem to faktycznie jest piękna.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Witam ponownie wszystkich, którzy jeszcze walczą z obowiązkami i tych, którzy właśnie ruszyli w drogę. W El Radio nie zwalniamy tempa. Dziś świętujemy również Dzień Dziennikarza Sportowego. To właśnie dzięki takim komentatorom wiele sportowych emocji pamiętamy do dziś niemal słowo w słowo. A przed nami kolejne muzyczne emocje. Zostańcie z nami.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Jeśli planujesz w weekend wyskoczyć nad wodę, to mam dobrą wiadomość w L Radio na 98 FM. W Smardzewicach ruszyło jedyne strzeżone kąpielisko nad Zalewem Sulejowskim. Czyli można się trochę chłodzić z większym spokojem. Pod warunkiem, że nie wpadniesz na przykład na genialny pomysł sprawdzania, czy materac naprawdę może zastąpić łódź. Ratownicy są już na miejscu, przeszli nawet uroczyste ślubowanie, więc teraz pozostaje jedno zadanie dla nas wszystkich. Zrobić wszystko, żeby przez całe wakacje nie mieli zbyt dużo pracy. Bo najlepsza akcja ratunkowa to ta, która w ogóle nie musi się wydarzyć.
1: L Radio. L Radio. 98 FM. 98 FM.
2: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: Dziś w muzycznym kalendarium dzień, który udowadnia, że od czegoś trzeba zacząć. Teraz na 98 FM opowiem o tym, że dokładnie 55 lat temu pierwszy koncert zagrał zespół Queen. Kilkadziesiąt osób pod sceną, zero legendy, a reszta to już historia. Kto wie, może w Łodzi właśnie dziś też ktoś gra swój pierwszy koncert. No, oby tylko sąsiedzi wytrzymali tę próbę.
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Na koniec tej godziny o tym, że w Ministerstwie Sprawiedliwości znów gorąco. Kolejne decyzje dotyczące sędziów wywołują dyskusje i komentarze zarówno w środowisku prawniczym, jak i wśród polityków. Do tematu wrócimy być może w wiadomościach. Swoją drogą najbliższe wiadomości Ele Radia warto wiedzieć o 15.
1: Reklama.
2: I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
3: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
4: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl.
1: Po reklamie.
5: Wypadek z udziałem motocyklisty. Ceny paliw poszły w górę. Żółta parada na Piotrkowskiej.
6: El Radio. Warto wiedzieć.
5: Przemysław Nazę. Zapraszam. Do poważnego wypadku doszło na drodze krajowej numer 14 na ulicy Prymasowskiej w Łowiczu. W zdarzeniu uczestniczyły motocykl oraz samochód osobowy marki Volkswagen. Na miejsce zadysponowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Poszkodowany został kierujący motocyklem. Mężczyzna był przytomny, jednak doznał licznych obrażeń. Droga krajowa numer 14 w miejscu zdarzenia pozostaje całkowicie zablokowana. Za nami pierwsza doba bez rządowego pakietu obniżającego ceny paliw. Pakiet został uruchomiony po wybuchu kryzysu w cieśninie Ormus. Ceny paliw na stacjach benzynowych wzrosły od 50 do 85 groszy na litrze. Koncerny reagują, gdy paliwo drożeje, ale obniżki zawsze następują z opóźnieniem, komentuje minister energii Miłosz Motyka.
7: Zawsze te momenty, w których dochodzi do spadków ceny na rynkach, dość wolno przekładają się na ceny na stacjach, a powinno być inaczej. Bardziej agresywnie można by było w tej sprawie zadziałać.
5: Rząd nie wyklucza powrotu do odgórnego obniżania cen, jeśli kryzys na Bliskim Wschodzie znów wejdzie w gorącą fazę. Teraz przestroga dla tych z Was, którzy planujecie urlop nad Polskim Morzem. Ponad 40 kąpielisk nad Bałtykiem jest zamkniętych. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych, a w pomorskim z powodu zakwitu sinic. Jak informuje Sanepid, kontakt z wodą objętą zakwitem sinic może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody mogą wystąpić także dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym bóle brzucha, wymioty i biegunka. Czy słowo szrek można uznać za znieważające? Prokuratura w Radomsku w Łódzkiem uznała, że tak, i postawiła zarzuty radnemu z PSL, który zamieścił w sieci pewnego mema. Była na nim wygenerowana przez sztuczną inteligencję królowa z twarzą pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Radny dopisał słowa: a gdzie szrek? Jak mówi adwokat radnego Michał Spulnicki, cała historia to absurd.
8: Nie ma wskazane, jakimi to słowami został znieważony prezydent, ponieważ jest tylko tam wskazane, że znieważono go słowami uważanymi powszechnie za znieważające. Pytaniem, a szereg gdzie? Tak. Ja powiem, ja się czuję bezradny.
5: Za znieważenie prezydenta zgodnie z kodeksem karnym radnemu może grozić do 5 lat więzienia. Parada Żółtej Łodzi Podwodnej przejdzie 7 lipca łódzką Piotrkowską. Poprowadzi ją orkiestra The Beatles Brass, która zagra utwory słynnej grupy z Liverpoolu. Pomysłodawcą parady, która swoją nazwę czerpie wprost od tytułu płyty i piosenki Yellow Submarine, jest Maciej Werk, kompozytor, producent muzyczny i dyrektor odbywającego się w Łodzi od 18 lat festiwalu Sound Edit. Parada ma przypomnieć o urodzinach Ringo Stara i przywołać klimat Beatlemanii i lat 70. ubiegłego wieku. Ringo Starr, jeden z najsławniejszych perkusistów świata, 7 lipca kończy 86 lat. Muzyczny pochód wyruszy z pasażu Schillera około 18 i w rytm muzyki przejdzie do OFF Piotrkowska Center, gdzie orkiestra da mały koncert. Po nim uczestnicy parady nagrają urodzinowe pozdrowienia od łodzian, które zostaną przesłane do jubilata. Następnie około 19 w Teatrze Komedii Impro odbędzie się spotkanie z dziennikarzem muzycznym Piotrem Mecem.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
9: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: To będzie naprawdę przyjemne czwartkowe popołudnie w Łodzi. Na termometrach około 26 stopni, a do tego sporo słońca. Wieczór zapowiada się pogodny, więc to dobry moment na spacer albo odpoczynek na świeżym powietrzu. W piątek zrobi się nieco chłodniej, około 22 stopnie. Pojawią się przejaśnienia, a aura nadal będzie sprzyjać planom na zakończenie tygodnia.
10: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni Ha Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
9: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
1: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
11: El Radio. El Radio.
0: Jest po 15:00, jeśli właśnie kończycie pracę, szerokiej drogi do domu, a jeśli jeszcze przed wami kilka godzin, to niech dobra muzyka umili ten czas. Dziś przypada Międzynarodowy Dzień UFO, co ciekawe, skrót UFO oznacza po prostu niezidentyfikowany obiekt latający. No, nie musi od razu oznaczać statku kosmitów. W El Radiu zostajemy twardo na ziemi i gramy dla was dalej.
11: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Słuchacie El Radia o tej porze, a teraz w nim o tym, że pojawił się taki przywilej, z którym naprawdę trudno się kłócić. W Łodzi zasłużeni honorowi krwiodawcy będą mogli parkować za darmo. No umówmy się, jeśli ktoś regularnie oddaje krew i dosłownie ratuje czyjeś życie, to chyba zasłużył na coś więcej niż tylko, o, naklejkę z napisami dzielny pacjent albo dziękujemy. No jasne, na sesji Rady Miasta było trochę politycznych przepychanek, bo bez nich obrady chyba się nie liczą, ale finał jest całkiem sensowny. A może przy okazji ktoś pomyśli, kurczę no, skoro można pomóc komuś i jeszcze dostać taki bonus, to chyba warto zakasać rękaw.
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Czy na 98 FM są z nami teraz działkowcy? W Łódzkiem macie powody do uśmiechu. Pojawił się 1 000 000 zł wsparcia dla ich zielonych królestw. I nie, to nie jest na złote konewki ani marmurowe altanki, tylko na rzeczy dużo bardziej przyziemne. Umówmy się, podlewanie, alejki, trochę oddechu dla roślin i ludzi. Czyli w skrócie, żeby na działce było jeszcze bardziej jak w kurorcie. No tylko, że bez biletu lotniczego i z własnymi ogórkami w bonusie. No, to lubię. No i powiem Ci jeszcze, że to jest ten typ inwestycji, gdzie nikt nie robi wielkich min, ale każdy, kto ma kawałek grządki, wie, że to naprawdę robi różnicę. Bo tu nie chodzi o wielką politykę, tylko o to, żeby latem było gdzie usiąść, podlać, udawać, że człowiek ma wszystko pod kontrolą. O, przynajmniej do pierwszego chwastu, prawda?
1: L-Radio.
2: L-Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM. Wake up in

0: Zbliżamy się do 16. Dobrze, że jesteście z L Radiem. Pozdrawiam wszystkich za kierownicą w pracy i tych, którzy już odpoczywają błogo w domu. Dziś jest także Dzień Dziennikarza Sportowego. Dobry komentator potrafi sprawić, że nawet ktoś, kto nie ogląda meczu, czuje sportowe emocje tylko dzięki jego głosowi. A u nas kolejne sprawdzone przeboje.
1: L Radio. L Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Póki co płonie, zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Są takie miejsca w mieście, które działają trochę jak cichy bohater codzienności. Bez fajerwerków, bez fanfar, bez orkiestry denteli, ale jak coś się dzieje, to dobrze, że są. Teraz w El Radiu na 98 FM o tym, że właśnie tak jest z miejskimi centrami medycznymi w Łodzi, które obchodzą swoje dziesięciolecie. Co trzecia osoba w mieście przewinęła się przez ich gabinet, czyli mówiąc prościej, to już nie jest system, tylko prawie część łódzkiego DNA. No i dobrze, bo w czasach, kiedy łatwiej złapać termin na koncert niż do lekarza, takie miejsca robią robotę. A plan jest prosty, ma być ich więcej i mają być bliżej ludzi. Bo zdrowie, jak się okazuje, też lubi mieszkać w dobrej lokalizacji.
2: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: tygodniu w naszym cyklu filmowym wracamy do jednego tytułu, który niby bawi, ale zostawia też lekką zadumę. Łódzki klimat, specyficzny humor i historia, która wciąż potrafi zaskoczyć. Nie będę więcej psuł, powiem tylko tyle, warto to sobie przypomnieć. Tomku?
1: Słuchacie El Radia, a w tym tygodniu opowiadam i przybliżam wam film Nic Śmiesznego, czyli kolejny tytuł, który był realizowany w naszym mieście. To polska tragikomedia z 1995 roku w reżyserii Marka Koterskiego. Adam Miałczyński, w tej roli Cezary Pazura, reżyser i absolwent szkoły filmowej w Łodzi, jest niespełniony zawodowo, emocjonalnie i rodzinnie. Każda jego ścieżka kariery kończy się niepowodzeniem, włączając w to nieudaną karierę drugiego reżysera oraz porażkę jego filmu autorskiego. Gdy gardząca nim żona Beata żartobliwie wykonuje na nim egzekucję, doznaje on śmiertelnego zawału serca. W roli Beaty, czyli żony Adama, wystąpiła Ewa Błaszczyk.
2: Czy ty już mówię kochać?
3: Czy co?
2: Nie mogła zrozumieć, o czym mówię. A co z dziećmi?
3: A zabiorę.
2: A jeśli się nie zgodzę?
3: No to zostawię, wszystko jedno.
2: To może od razu się rozwiedźmy.
3: Dobrze.
1: Nic Śmiesznego jest filmem bardzo polskim. O naszym malkontenctwie, o niemożnościach, o marazmie inteligenta, który nie potrafi znaleźć sposobu na życie i czeka, aż dobrobyt i szczęście spłyną mu w ręce same. Koterski śmieje się ze wszystkiego i wszystkich. A w El Radio jutro o tej porze jeszcze raz opowiem wam trochę więcej na temat tego filmu.
4: El Radio.
5: El Radio.
4: 90 i 8 FM.
5: 90 i 8 FM.

0: Jeszcze w tej godzinie pytanie, czy program 800+ będzie wyższy. W przestrzeni publicznej znów pojawiły się pytania o możliwą waloryzację tego świadczenia. Co na ten temat mówią przedstawiciele rządu? Pewnie będziemy o tym wspominać w wiadomościach. Najbliższe wiadomości L Radia warto wiedzieć już za chwilę.
1: Reklama.
2: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
3: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl. I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki, oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
4: Będzie remont na Pojezierskiej. Więcej miejsc na wakacje w przedszkolach. Półkolonie w miejskiej strefie kultury.
5: L Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Nazę. Zapraszam. Jeszcze w drugiej połowie lipca rozpoczną się prace na Pojezierskiej. Łódź podpisała już umowę z wykonawcą, który przebuduje cały odcinek od Alei Włókniarzy do Zgierskiej. Inwestycja została podzielona na etapy, aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców i komunikacji miejskiej.
6: Zadanie mamy kontraktowo podzielone na dwa takie etapy. Od ulicy Włókniarzy do Jana. Wynika to z faktu, iż na tym zakresie mamy również do wymiany wodociąg. Jest to zadanie dwuletnie, planowane do zakończenia po wakacjach w przyszłym roku.
4: Mówi Marcin Deguda z Łódzkich Inwestycji. Jednym z najważniejszych elementów będzie stworzenie połączenia rowerowego między istniejącymi trasami przy Włókniarzy i Zgierskiej. Na czas remontu ruch na pierwszym odcinku będzie odbywał się jednokierunkowo w stronę Włókniarzy. Autobusy również pojadą tylko w tym kierunku, a trasa powrotna zostanie poprowadzona hipoteczną. Koszt przebudowy Pojezierskiej wraz z wymianą wodociągu wynosi około 19 milionów złotych. Łódź zwiększa liczbę miejsc na wakacyjne dyżury w przedszkolach. Po rekordowym zainteresowaniu rodziców urzędnicy uruchomili dodatkowy 1000. W tegorocznej rekrutacji udział wzięło 11 tysięcy dzieci, a przygotowane wcześniej 15 tysięcy miejsc okazało się niewystarczające. Coraz więcej rodziców chce korzystać z opieki przedszkolnej nie tylko przez jeden turnus, ale nawet przez całe wakacje. Miasto zapowiada, że będzie na bieżąco zwiększać liczbę miejsc tam, gdzie pojawi się taka potrzeba.
7: No nam zależy, żeby jeśli już jest uruchomiony ten oddział, to żeby frekwencja nie była frekwencją, która okazuje się, że nie wiem, jest w wysokości 50% albo 80%, no bo raz, że blokujemy miejsce dla naprawdę potrzebujących, dwa, że też no, kadra w tym czasie, no wiadomo, musi być w pełnej gotowości, bo nikt nigdy nie wie, ile dzieci w danego dnia przyjdzie.
4: Mówi Jarosław Pawlicki, dyrektor Wydziału Edukacji. Wolne miejsca można sprawdzać na bieżąco w internetowym systemie rekrutacji, który aktualizuje dane co kilka minut. Zapisy prowadzone są w trybie ciągłym. Wystarczy skontaktować się telefonicznie z wybranym przedszkolem, a dziecko może zostać przyjęte nawet z dnia na dzień. Po zakończeniu wakacji magistrat zapowiada analizę tegorocznego systemu dyżurów i nie wyklucza kolejnych zmian w organizacji opieki przedszkolnej w przyszłym roku. Miejska Strefa Kultury w Łodzi zaprasza dzieci do swojej chwili na półkolonie i warsztaty. W kilku placówkach są jeszcze wolne miejsca.
8: Dla dzieci w wieku szkolnym od 7 do 11 lat trzeba by zapisać się przez stronę, wypełnić kartę, są posiłki, opieka oczywiście wykwalifikowanej kadry, cały program artystyczny.
4: Mówi wicedyrektor MSK Monika Tabowska. Natomiast mieszkańcy zainteresowani wydarzeniami w nowym sezonie kulturalnym mogą już teraz kupować bilety z 30% zniżką.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taxi 800-400-400.
11: Sponsorem pogody w L Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Pogoda dziś zdecydowanie zachęca do wyjścia z domu. W Łodzi czeka nas słoneczne czwartkowe popołudnie z temperaturą do 26 stopni. Wieczorem niebo pozostanie pogodne. Piątek przyniesie lekkie ochłodzenie. Termometry pokażą około 22 stopnie. Nie zabraknie przejaśnień, więc słońce od czasu do czasu również o sobie da znać.
11: Sponsorem pogody w Elradiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
10: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
1: Elradio. Elradio.
0: 16 na zegarze. No dobra, patrzę na zegarek zawieszony w studiu z hakiem. Coraz bliżej końca dnia, a jutro o tej porze będziemy już odliczać do kolejnego wakacyjnego weekendu. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień UFO. Od dziesięcioleci ludzie zgłaszają obserwacje tajemniczych świateł na niebie, ale większość z nich z czasem znajduje całkiem ziemskie wyjaśnienie. Tymczasem u nas wszystko jest jasne. Gramy najlepsze przeboje po pracy. To jest Elradio.
1: Elradio.
12: Elradio
1: 98 FM.
12: 98 FM.
13: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To jest El Radio. Łódź ma coś w rodzaju albumu wspomnień na ścianach. Murale pojawiają się, znikają. Czasem ktoś je zamaluje i nagle historia robi puf i nie ma. Trochę jak stare hity. Jedne znasz na pamięć, innych już nikt nie gra, ale ktoś je kiedyś nucił pod nosem, nawet na ulicy. Bo to nie jest tylko farba na ścianie. Czasem to był klimat całej okolicy, czasem reklama z czasów, kiedy internet dopiero uczył się chodzić, a czasem po prostu coś, co sprawiało, że człowiek w drodze po bułki nagle się zatrzymał i pomyślał: o, proszę bardzo, to tutaj na tej ścianie, na bałutach jest naprawdę niezłe. No i najlepsze jest to, że część tych murali już nie istnieje, ale dalej żyje w pamięci ludzi. Czyli mamy sztukę, która działa trochę jak dobre wspomnienie. Nie zawsze ją widzisz, ale jak wraca, to od razu wiesz, gdzie byłeś, kiedy ją pierwszy raz zobaczyłeś. W wakacje warto się porozglądać. Może też zobaczysz coś dla siebie?
1: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Weekend już na horyzoncie, więc klasyka na 98 FM. Człowiek zaczyna udawać, że tym razem na pewno coś zrobi dla siebie. No i tu wchodzi Uniejów, cały na biało, z termami, zamkiem i klimatem. Jestem na mini urlopie, ale bez pakowania walizki na kółkach. No i ja ci powiem tak, to jest właśnie ten typ miejsca, gdzie plan dnia jest bardzo skomplikowany. Najpierw wejdę tylko na chwilę do wody, potem jeszcze jeden relaks, a kończy się na tym, że człowiek wychodzi i nie wie, czy to był dzień wolny, czy jakiś totalny restart systemu. Najlepsze, że to wszystko jest rzut beretem od Łodzi, czyli nie trzeba lecieć nigdzie daleko, żeby mieć wrażenie, że się człowiek wyrwał z codzienności. No i szczerze, czasem właśnie taki jednodniowy, weekendowy reset robi robotę lepiej niż tygodniowe planowanie wielkiej wyprawy.
1: L-Radio. L-Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Jeśli stoicie w korku albo właśnie wracacie z pracy, to świetnie, że El Radio jedzie razem z wami. Dziś swoje święto mają także dziennikarze sportowi. Ich praca to nie tylko komentowanie meczów, ale też godziny przygotowań, statystyk i rozmów z zawodnikami. Do sportu jeszcze dzisiaj wrócimy, a teraz czas na kolejną porcję muzyki.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 98 FM.
2: 98 FM.

0: Jeśli ktoś w Łódzkiem liczył na to, że tu się tylko lekko przyciśnie i nikt nie zauważy, to niestety system już patrzy na ręce, a właściwie na liczniki. Teraz w Eleradiu pozdrawiamy kierowniczki i kierowców. Wchodzą nowe odcinkowe pomiary prędkości, czyli kontrola średniej na całych fragmentach dróg. I nie mówimy o krótkich kawałkach. Na przykład na A1 między węzłem Mykanów a Radomsko to jest prawie 19 km kontroli w jedną stronę. Czyli nie sprint do fotoradaru, tylko dłuższa jazda na spokojnie albo wcale. No w skrócie, tu już nie wygrywa ten, kto szybciej, tylko ten, kto równo i bez nerwów.
1: Eleradio. Eleradio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Sponsorem programu jest Fitcake z Księżego Młyna, oferujący desery bez cukru, glutenu, laktozy i keto. Fitcake Księży Młyn.
1: Sponsorem programu jest Łódzka Olejarnia. Olej Vita. Naturalny smak, który robi różnicę. www.olejvita.com.
2: Teraz na 98 FM coś dla tych, którzy szukają na lato czegoś, co nie tylko wypełni czas, ale też trochę namiesza w głowie. Mamy dziś książkową propozycję we współpracy z Biblioteką Miejską w Łodzi. Tym razem klasyka, która wciąż działa. Portret Doriana Graya. Historia, która z jednej strony kusi pięknem i stylem, a z drugiej przypomina, że nie wszystko da się zagłuszyć pozorami. Jak mówi Natalia Fabisiak z Biblioteki Miejskiej w Łodzi, to tytuł, który wciąż potrafi wciągnąć bez reszty.
3: Książka generalnie opowiada o młodzieńcu, który pod wpływem jakiejś filozofii hedonistycznej robi wszystko, żeby zachować młodość jak najdłużej. I nie będę mu zdradzać, co robi, żeby tę młodość faktycznie zachować, ale jest to jakiś jego priorytet w działaniu, który będzie miał później różne skutki. Generalnie książka jest, oprócz tego, że jest ciekawa fabularnie, to jest też wybitnie napisana i w zasadzie każde zdanie w tej książce, które się pojawia, moim zdaniem mogłoby być częścią nowej powieści, nowego utworu, nowego wiersza, jest taką kopalnią inspiracji ogromną. Jakimś punktem wyjścia do różnych refleksji dotyczących istoty piękna, sztuki. Książka też bardzo kontruje takie pojęcie jak geniusz artystyczny i trochę je redefiniuje w kontekście tego, co sobie możemy na ten temat myśleć.
2: Przyznajcie, idealna na lato książka to taka, po której coś zostaje w głowie. Nawet gdy zamkniemy już ostatnią stronę.
1: Sponsorem programu jest Łódzka Olejarnia. Olej Vita. Naturalny smak, który robi różnicę. www.olejvita.com.
0: Sponsorem programu jest Fitcake z Księżego Młyna, oferujący desery bez cukru, glutenu, laktozy i keto. Fitcake Księży Młyn.
4: El Radio.
5: El Radio.
4: 98 FM.
5: 98 FM.
6: I have a dream. I have a dream. I have a dream. I have a dream. But one day, one day, one day, one day, one day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.

0: Na chwilę przed 17:00 szybko o tym, że na świecie uwaga skupia się dziś na Iranie, gdzie trwają przygotowania do uroczystości pogrzebowych najwyższego przywódcy. W wydarzeniu mają uczestniczyć zagraniczne delegacje. Szczegóły będą pojawiać się w wiadomościach. Za moment wiadomości El Radia. Warto wiedzieć.
1: Reklama.
2: Lubisz historie, które naprawdę wciągają? Odkryj sekrety miast, poznaj dzieje Łodzi i regionu, poczytaj o technice, komunikacji. Dobre historie zaczynają się właśnie tutaj. Sprawdź na km.com.pl. Księży Młyn, dom wydawniczy. Książki dla ludzi ciekawych.
3: Forest Clinic, ośrodek leczenia uzależnień, depresji oraz wypalenia zawodowego, oferuje całodobową specjalistyczną opiekę w bezpiecznym i dyskretnym otoczeniu. Forest Clinic, Zgierz pod Łodzią. Więcej na forestclinic.pl. I tylko pamiętaj, są prawdy o życiu, które uczynią twoją kieszeń lżejszą. Wystarczy, że ściągniesz apkę Taxi 800-400-400 na swój telefon i od teraz za każdy kurs płacisz 10% mniej. I możesz sprawdzić dokładny koszt przejazdu przed kursem. To ile razy w miesiącu korzystasz z taksówek? Pomyśl, przelicz i ściągaj apkę. Zamawiaj tylko z apki. Oszczędzaj i zachowaj pełną kontrolę. Takie cuda tylko w Taxi 800-400-400.
1: Po reklamie.
4: Policjant strzelał do psa. Kolejny parking przy Wschodniej. Rozwój sieci miejskich centrów medycznych. Produkcja ciepła z odpadów komunalnych.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Przemysław Naze. Zapraszam. Policjant ze Zgierza zaatakowany przez groźnego psa. Do zdarzenia doszło podczas nocnej interwencji na podwórku kamienicy przy Narutowicza. Odbywała się tam impreza zakrapiana alkoholem. Brało w niej udział dwóch mężczyzn i kobieta trzymająca na smyczy Amstafa.
5: Podczas przeprowadzenia interwencji pies zerwał się ze smyczy i ruszył w kierunku jednego z funkcjonariuszy. Policjant z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia dobył broń i oddał jeden strzał w kierunku zwierzęcia.
4: Mówi sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. Kula trafiła w podbrzusze czworonoga, który został ranny i trafił do kliniki weterynaryjnej w Łodzi. Nowy parking wielopoziomowy przy Wschodniej w Łodzi niemal gotowy. Obiekt ma już pozwolenie na użytkowanie i w ciągu najbliższych 2 tygodni powinien zostać otwarty dla kierowców. To drugi z 3 parkingów powstających w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Obiekt oferuje 224 miejsca postojowe i znajduje się w ścisłym centrum miasta. Nowy parking zostanie uruchomiony, mimo że kilkadziesiąt metrów dalej działa już pierwszy miejski parking wielopoziomowy, który nie cieszy się dużym zainteresowaniem kierowców. Władze Łodzi przekonują jednak, że potrzeba czasu, by mieszkańcy zmienili swoje nawyki i zaczęli częściej korzystać z tego typu obiektów.
6: Dajmy im po prostu czas, a naszym użytkownikom czas na zmianę przyzwyczajeń. Zobaczcie Państwo, co się zadzieje zimą, co się zadzieje wtedy, kiedy będzie deszcz padał. Generalnie rzecz biorąc, kiedy po prostu te potrzeby parkingowe się wygenerują same.
4: Mówi Natalia Olszewska z partnerstwa publiczno-prywatnego. Według miasta pełne wykorzystanie parkingów może nastąpić dopiero po 2 lub 4 latach od ich otwarcia. Mija 10 lat od powstania miejskich centrów medycznych w Łodzi. Jak podkreślają władze miasta, reforma pozwoliła stworzyć nowoczesną sieć 7 placówek, z których korzysta dziś ponad 160 tysięcy pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej i blisko 200 tysięcy w poradniach specjalistycznych.
7: To tworzy ogromny potencjał docierania do mieszkańców. I na tej mapie medycznej Łodzi jasno określiliśmy się jako ci, którzy są najbliżej mieszkańców. I dzisiaj Łódź zdobywa laury i nagrody w tym zakresie i w corocznych rankingach, jeżeli chodzi o dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej, Łódź jest zawsze na podium.
4: Mówi wiceprezydent Adam Wieczorek. Przez ostatnią dekadę placówki przeszły modernizację, zostały doposażone w nowoczesny sprzęt, a oferta rozszerzyła się m.in. o opiekę koordynowaną, dzienne domy opieki medycznej, centra zdrowego aktywnego seniora oraz nowe programy rehabilitacyjne i profilaktyczne. Miasto zapowiada dalszy rozwój sieci. Nowe przychodnie mają powstać m.in. na Widzewie, w Nowosolnej, Andrzejowie, na Rudzie, Rytkini oraz w rejonie Lublinka. W Łodzi trwa realizacja jednej z kluczowych inwestycji w transformacji systemu ciepłowniczego. W elektrociepłowni EC4 powstaje zakład odzysku energii, który ma istotnie zmienić sposób produkcji ciepła i energii w mieście. Nowa instalacja będzie przetwarzać nienadającą się do recyklingu frakcję odpadów komunalnych.
8: Dzięki temu będzie wytwarzana jednocześnie energia elektryczna i ciepłowniczna.
1: ciepło systemowe w procesie wysokosprawnej technologii kogeneracyjnej. Do tej pory w ramach prac związanych z budową zakładu odzysku energii przygotowany został teren inwestycji oraz drogi dojazdowe do niej.
4: Mówi Robert Warchoł z Biura Komunikacji Veolia Energia. Inwestycja jest elementem strategii odejścia Łodzi od węgla w ciepłownictwie. Nowy zakład rozpocznie działalność w ostatnim kwartale 2029 roku, a cały proces budowy zostanie zakończony rok później.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
0: Lato wciąż trzyma formę. Dziś w Łodzi słoneczne popołudnie i nawet 26 stopni. Wieczór zapowiada się spokojny i pogodny. Jutro temperatura spadnie do około 22 stopni. Na niebie pojawi się więcej chmur, ale możliwe będą również przejaśnienia, więc aura nadal powinna sprzyjać codziennym planom.
9: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
2: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
10: El Radio. El Radio.
0: Minęła 17. W wielu domach zaczyna się już popołudniowy odpoczynek, a my cieszymy się, że spędzacie to popołudnie razem z El Radien. Dziś w kalendarzu Międzynarodowy Dzień UFO, pierwszy Światowy Dzień UFO, ustanowiono właśnie 2 lipca na pamiątkę słynnego incydentu w Roswell z 1947 roku. My zostajemy przy muzycznych hitach, które no, są jak najbardziej realne.
10: El Radio.
11: El Radio.
10: 90 i 8 FM.
11: 90 i 8 FM.

0: Są takie tramwaje w Łodzi, które mają status legendy. Tylko trochę w stylu wszyscy pamiętają, nikt nie widzi. No i właśnie 19 do nich dołączyła. Najpierw, jak wiecie, Seleradia była wersja ze skróceniem trasy. Potem linia została zawieszona. A teraz to już trochę jak z kimś, kto mówi w piątek po południu: wychodzę tylko na chwilę i nie wraca do poniedziałku. No i ludzie się pytają, wróci czy nie wróci? A odpowiedź brzmi klasycznie łódzko. Być może, ale jeszcze nie wiadomo gdzie. No i to jest chyba najbardziej szczere podsumowanie komunikacji miejskiej. Tramwaj nie znika, on po prostu robi sobie dłuższy remontowy urlop.
1: L-Radio. L-Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: upał w Łodzi tego lata dał już w kość. Człowiek wychodzi na chwilę i ma wrażenie, że powietrze stoi. No i w takich warunkach dzieją się sceny, które trudno przewidzieć. W centrum miasta ostatnio ktoś postanowił przejść się całkowicie nago. Szybkim krokiem obok ruchliwej ulicy w pełnym słońcu. Czy to efekt temperatury, czy inna historia? Tego już nie wiem, ale obrazek zdecydowanie z kategorii Łódź, której się nie spodziewasz. No i można żartować na 98 FM, ale prawda jest taka, że przy kolejnych upałach miasto znów może momentami wyglądać jak osobny gatunek doświadczenia.
1: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Powoli, ale jednak zbliżamy się do 18. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Czwartkowe popołudnie powoli przechodzi w wieczór, a jutro o tej porze będziemy już myślami przy wakacyjnym weekendzie. Dziś przypada także Dzień Dziennikarza Sportowego. Oto jest zawód, w którym liczą się nie tylko wiedza i refleks, ale też umiejętność opowiadania emocji. A my opowiadamy je przede wszystkim muzyką. Zostańcie z El Radiem.
1: El Radio.
2: El Radio.
1: 90 i 8 FM.
2: 90 i 8 FM.

0: No i mamy teraz klasykę w L Radiu. Sztuczna inteligencja mówi nam, co studiować, żeby zarabiać. Brzmi trochę jak: graj tym numerem w totka, a na pewno wygrasz. Ale ludzie i tak to czytają. W Łodzi na liście są główne kierunki w stylu lekarz, IT, dane, automatyka, czyli mówiąc po ludzku, albo ratujesz życie, albo uczysz maszyny myśleć, albo sprawiasz, że fabryka nie robi błędów. No i powiem ci tak, trochę zabawne jest to, że AI podpowiada, co studiować, żeby być potrzebnym w świecie, w którym AI sama właśnie go zmienia. No czyli trochę jak instrukcja ekspresu do kawy, który już wie, że i tak go nie wyłączysz. Ale jeśli ktoś szuka konkretu, Łódź idzie mocno w medycynę, technologię i dane, czyli przyszłość wygląda mniej więcej tak. Mniej przypadków, więcej algorytmów i trochę więcej ludzi, którzy będą musieli to wszystko ogarnąć, zanim ogarnie się samo.
1: L Radio. L Radio. 90,8 FM. 90,8 FM.
2: Thank you, thank you, thank you. Far too kind. Ha.

0: Mary.
1: W Pabianicach pod Łodzią robi się ciekawie nad wodą. Słyszeliście? Jeśli nie, to już wam o tym mówię w El Radiu na 98 FM. Taki bulwar, który jeszcze pachnie nowością, ale już próbuje udawać, że jest ulubionym miejscem na lato. I szczerze, ma na to szansę. Jest spacerowa trasa, rower, ławeczki, place zabaw, trochę zieleni, a nawet coś w stylu tężni. Taka mgiełka wellness. Żeby człowiek mógł udawać, że o zdrowie dba, a tak naprawdę po prostu siedzi i patrzy, jak inni też nic nie robią. No brzmi jak klasyka. Miasto mówi rekreacja, mieszkańcy mówią, zobaczymy po pierwszym weekendzie upałów. Ale jeśli to zadziała, to może być naprawdę fajny punkt ucieczki z Łodzi na szybki reset. Bez pakowania walizek. Tam nawet kamery czuwają, więc jak coś, no to przynajmniej wiadomo, że ktoś będzie pamiętał nasze wakacje.
2: El Radio. El Radio. 90 i 8 FM. 90 i 8 FM.

0: Dobre wiadomości. Na światowych rynkach tanieje ropa naftowa. O tym jeszcze na koniec tej godziny. Inwestorzy z uwagą śledzą informacje o postępach w rozmowach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które mogą wpłynąć na sytuację na Bliskim Wschodzie. Zbliżają się wiadomości El Radia. Warto wiedzieć, to będą wiadomości o 18:00.
1: Śledczy czekają na świadków w sprawie nieprawidłowości w warszawskim szpitalu. Mamy lekką ulgę w pogodzie, ale upały jeszcze do nas wrócą. Antyrządowe protesty w Albanii. W ruch poszły mąka, jajka i woda.
2: El Radio. Warto wiedzieć.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śledczy proszą o pomoc w postępowaniu dotyczącym nieprawidłowości w prosektorium warszawskiego szpitala południowego. Zachęcają ewentualnych świadków i pokrzywdzonych do zgłaszania się do prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów. Potrzebne są informacje, jeśli coś wzbudziło podejrzenia rodzin osób zmarłych, mówi prokurator Piotr Skiba.
3: Przy wydawaniu zwłok z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
1: Portal Zero poinformował o tym, że koordynator prosektorium miał preferować firmę pogrzebową swojej wspólniczki. W tej sprawie z urzędu wszczęto postępowanie sprawdzające. Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Dziś wiadomo, że nie chodziło o ich fałszowanie, a o wypełnienie kilku rubryk przez nieuprawnioną osobę. Upały już niedługo mogą wrócić do Polski, zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W najbliższych dniach temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni, ale już w kolejny weekend będzie gorąco, mówi Anna Gryczman z IMGW.
4: Zmiany takiej pogody będziemy się spodziewać mniej więcej z drugą dekadą lipca. Gdzieś tak 11-12 lipca to taki przełom. Nie wykluczamy, że takie wartości około 35-38 stopni jeszcze mogą się zdarzać.
1: Od połowy lipca najgoręcej ma być w południowej części Polski i w centrum. Mamy do czynienia z pozytywnym postępem, mówią przedstawiciele Kataru po rozmowach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Katarczycy pośredniczyli w negocjacjach, bo delegacje obydwu państw nie chciały spotkać się w cztery oczy. A o tym, co udało się ustalić, a czego nadal nie, powie teraz reporter Cezary Jaszczyk.
5: Irańczycy i Amerykanie zgodzili się na kontynuowanie rozmów o wdrażaniu ustaleń memorandum. Co do punktów spornych, Iran twierdzi, że otrzymał zgodę na odblokowanie części zamrożonych aktywów. Amerykanie zaprzeczają, za to Waszyngton próbował namawiać Irańczyków do rezygnacji z pobierania opłat za tranzyt przez cieśninę Ormus, na razie bezskutecznie. A co do przyszłości irańskiego programu jądrowego, proces denuklearyzacji Iranu przebiega pomyślnie, twierdzi Donald Trump. Ale co innego mówi główny irański negocjator, który ogłosił, że międzynarodowi eksperci nie będą mieli dostępu do zbombardowanych ośrodków nuklearnych. A to właśnie tam Irańczycy mają przechowywać wzbogacony uran.
1: Jajkami i mąką w policjantów. Funkcjonariusze odpowiedzieli armatkami wodnymi. W stolicy Albanii, Tiranie, trwają antyrządowe demonstracje. Protestujący obrzucili jedzeniem policję i niektórych parlamentarzystów. No ale doszło też do poważnych starć. 9 policjantów zostało rannych, a 23 osoby zostały zatrzymane. Studenci Politechniki Rzeszowskiej zaprezentowali elektryczny bolid rozpędzający się do setki w 3 sekundy. Nazywa się tajemniczo PMT-08E. Waży 220 kg. Studenci zaprojektowali 90% jego części. W połowie lipca bolid wystartuje w zawodach Formula Student w Czechach.
2: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien, firma KMM Okno, Łódź, Inflanska 52.
6: Bartłomiej Juszczak, zapraszam na informacje sportowe. Na lewej obronie Widzewa może w nadchodzącym sezonie zagrać Algierczyk. To Mehdi Dorwal z włoskiego Bari. Takie informacje przekazał piłkarski skaut Mirosław Furmanek. Dorwal wyraził zainteresowanie grą w Widzewie, a z włoskiego klubu można go wyciągnąć za mniejsze pieniądze niż te, na które jest wyceniany. Czterokrotny reprezentant Algierii jest według portalu Transfermarkt wart 1 800 000 euro, a Bari może go sprzedać za 1 000 000. A przebywający na zgrupowaniu w Austrii Widzewiacy rozegrają w sobotę kolejny przedsezonowy sparing. Rywalem będzie słowacka Dunajska Strieda. Tymczasem w Łodzi poprawiły się ich warunki do treningu. Widzew ma do dyspozycji boisko z podgrzewaną płytą tuż obok stadionu. Michał Kaput, występujący ostatnio w PKO BP Ekstraklasie w Piaście Gliwice i Radomiaku Radom, przykuł uwagę działaczy UKS-u. To pomocnik, który może występować zarówno w środku drugiej linii, jak i pełnić zadania defensywne na pozycji numer 6. W Częstochowie w październiku Gdańsku powalczą o Superpuchar Polski siatkarki PGE Budowlanych. Pod Jasną Górą odbędą się dwa finały, kobiet i mężczyzn. Budowlane zdobyły zarówno puchar, jak i mistrzostwo, ale w tej sytuacji Superpuchar nie jest przyznawany z automatu, bo według reguł w finale mierzą się zdobywcy jednego i drugiego trofeum. Jeśli zespół wygra Scudetto, tak jak łódzkie siatkarki, to o Superpuchar walczy z wicemistrzem kraju, a tym jest zespół Developresu Rzeszów. Marcin Nowak, Wilac Nagel, Oliver Bernson, Szymon Schlauderbach, Zak Kuk, Oskar Halkiewicz i Krzysztof Lewandowski zostali awizowani w drużynie HAS Skrzydlewsko-Orła Łódź na niedzielny mecz Metalka z drugiej Ekstraligi Żużlowej w Łodzi z Hunters PSŻ-tem Poznań. Początek spotkania o godzinie 13.
2: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
7: To jest El Radio. Na 98 FM.

0: El Radio.
1: El Radio.
2: Are you ready?
3: Born ready.

0: Rośnie bilans ofiar po ostatnim zmasowanym ataku Rosji na Kijów. Polacy zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej, najbardziej młodzi. We wtorek w Łodzi parada na cześć Beatlesów.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W wyniku rosyjskich ataków z ostatniej nocy na Kijów nie żyje już 20 osób. Rosjanie użyli do ataku prawie 500 dronów i ponad 70 rakiet. Pociski spadały na domy i bloki mieszkalne. Ponad 50 tysięcy mieszkańców schowało się w tunelach metra. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zapowiada coraz bardziej krwawe ataki.
2: Rosja nadal będzie zwiększać presję na reżim w Kijowie, by osiągnąć wyznaczone przez nas cele.
0: Władimir Putin mści się na Ukrainie za ostatnią serię poważnych ataków na rosyjskie rafinerie i zakłady przemysłowe. Jutro do Warszawy przyleci szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha na rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim. Według rzecznika MSZ-u Macieja Wewiura mają rozmawiać o wzajemnych relacjach, a w tych jest ostatnio największy od lat kryzys oraz o sytuacji na froncie wojny z Rosją. Ponad 2/3 Polaków jest zadowolonych z warunków materialnych w swoich gospodarstwach domowych. Tak wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. To najlepsze wyniki od prawie 40 lat. Nie jest to jednak sukces, który można przypisać naszemu rządowi, komentuje socjolog dr Jan Czarzasty.
3: Te dobre oceny naszego materialnego standardu życia, naszego poziomu życia traktujemy jako zasługę własną, własnych działań, własnej zaradności. Osiągamy je nie dzięki państwu, nie dzięki rządzącym, ale mimo tego.
0: Najbardziej zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej są ludzie młodzi w wieku do 24 lat. W fatalnych nastrojach są sadownicy z Lubelszczyzny i Mazowsza. Fala upałów zniszczyła implantację tuż przed rozpoczęciem zbiorów. Najwięcej strat jest w porzeczkach, ale podobnie w przypadku agrestu i malin.
4: One się po prostu na krzewach, mówiąc kolokwialnie, gotują i tutaj nie zostawimy rolników, sadowników bez wsparcia. Będziemy szukać rozwiązań.
0: Obiecuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Poszkodowani plantatorzy muszą najpierw zgłosić się do swoich gmin, czekać na wizytę inspektorów ze specjalnie powołanych komisji, które będą szacować straty i poziom odszkodowań. Bezsensowna zabawa defibrylatorem. Mieszkańcy Bielska Białej stracili będący dotąd w samym centrum miasta ogólnodostępny, ratujący życie defibrylator. Ktoś go zniszczył. Urządzenie zostało otwarte i uruchomione bez potrzeby, a to uszkodziło elektrody. Trwają poszukiwania sprawcy, mówi Marek Przemyk z Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej.
5: Najgorsze jest to, że urządzenie nie będzie działało przez pewien czas i może to narazić na uszczerbek lub nawet na utratę życia osobę, która będzie go potrzebowała. To zachowanie skrajnie nieodpowiedzialne.
0: Naprawa może potrwać nawet miesiąc, a za celowe uszkodzenie grozi kara więzienia. Defibrylator został zniszczony zaraz po zabawie plenerowej. Parada żółtej łodzi podwodnej przejdzie w Łodzi ulicą Piotrkowską. Taka impreza we wtorek, nazwa i data nieprzypadkowa. 7 lipca w najbliższy wtorek perkusista Beatlesów Ringo Starr ma 86. urodziny. A nazwa parady oczywiście wprost nawiązuje do wielkiego przeboju Beatlesów Yellow Submarine.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszy poważny test przed Hiszpanią, jeden z faworytów mundialu, który w grupie grał dość przeciętnie, dziś zmierzy się z zawsze solidną Austrią. Jesteśmy skazywani na pożarcie, ale zamierzamy się postawić, mówi austriacki obrońca Dawid Alaba. Po meczu z aktualnymi mistrzami świata, czyli z Argentyną, teraz zmierzymy się z aktualnymi mistrzami Europy. No nie jest łatwo. To zespół, który z pewnością zalicza się do faworytów tego turnieju. Oczywiście chcemy im się postawić, pokazać, na co nas stać, przenieść nasze atuty na boisko i wtedy myślę, że będziemy w stanie sprawić im problemy. Ten mecz o 21:00, a o 1:00 w nocy hitowe starcie Portugalii z Chorwacją. Nawet jeśli w fazie grupowej nasza gra nie zawsze była idealna, to teraz turniej zaczyna się od nowa, mówi trener Portugalczyków Robert Martinez. Mój zespół ma w sobie ogromną siłę. Ona wynika z jedności drużyny, zaangażowania zawodników i z faktu, że reprezentują Portugalię. To kwestia fundamentalna. Czego potrzebujemy w tym meczu? Siłę już mamy, przygotowanie również. Po prostu musimy uwierzyć, mieć odwagę, a to może przyjść tylko wraz z sukcesem i wygraniem tego meczu. Te poprzednie w grupie nie mają teraz żadnego znaczenia. A o 5:00 nad ranem Szwajcaria zmierzy się z Algierią. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu. Kamil Majszak wraca do domu. Świątek pokonała dziś Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a Majszak przegrał z Amerykaninem Zakarim Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. Świątek w trzeciej rundzie zagra z Filipinką Aleksandrą Ialą. Na tym etapie zobaczymy także Huberta Hurkacza, który jutro zagra z Amerykaninem Tomim Polem. Honda chce zmazać plamę w drugiej części sezonu Formuły 1. Japoński koncern zapewnił, że po wakacyjnej przerwie Aston Martin otrzyma zmodernizowany silnik, który pozwoli Fernando Alonso i Lensowi Strollowi nawiązać walkę, bo na razie Aston jest najgorszy w całej stawce. W ten weekend na torze Silverstone zespół pojedzie jeszcze na starej jednostce z nowym silnikiem, wystartuje 23 sierpnia w Grand Prix Holandii. Ski alpinista Andrzej Bargiel poinformował, że zdobył 9 co do wysokości szczyt globu Nanga Parbat, bez wspomagania tlenem z butli i zjechał z nagiej góry na nartach. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 ośmiotysięczników w Pakistanie.
1: Sponsorem sportu w El Radio jest fabryka okien firma KMM Okno. Łódź, Inflanska 52.
7: To jest El Radio. Na 98 FM.

0: 98 FM.
1: 98 FM.
2: Let's go.

0: Sytuacja na kolei wraca do normy po paraliżu z powodu upałów. Węgry cofnęły status uchodźcy byłym ministrom Ziobrze i Romanowskiemu. Tej nocy wielki hit na mundialu Portugalia-Chorwacja.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uszkodzenia torów i trakcji elektrycznej udało się naprawić, ale służby są nadal w gotowości, zapewnia Piotr Hamarnik z PKP PLK.
2: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
0: W ostatnich dniach odwoływano pociągi, były też wielogodzinne opóźnienia, a pasażerowie gotowali się w wagonach bez klimatyzacji. Temperatury na szczęście już spadły i większych zakłóceń już w zasadzie nie ma, opisuje bieżącą sytuację Michał Wrzosek, rzecznik największego przewoźnika kolejowego PKP Intercity.
3: Obecnie na 180 pociągów w ruchu 160 jedzie punktualnie lub z opóźnieniem nie większym niż 30 minut.
0: Nadal jednak kilka składów ma spore opóźnienia, choć już nie z powodu pogody, ale na przykład wypadków na przejazdach. Przez najbliższe dni sytuacja ma całkowicie wrócić do normy, zapewniają kolejarze. Politycy PiSu, byli szefowie resortu sprawiedliwości Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro nie są już uchodźcami na Węgrzech. Szef MSZ-u Radosław Sikorski przekazał, że władze w Budapeszcie cofnęły decyzję o przyznaniu im takiego statusu. Obaj są podejrzani w śledztwie dotyczącym wyprowadzania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Według ostatnich informacji Zbigniew Ziobro jest w USA, a Marcin Romanowski prawdopodobnie na Bałkanach. Premier Donald Tusk postanowił zrzec się immunitetu poselskiego, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Ma to związek z prywatnym aktem oskarżenia skierowanym przez Instytut Polski Suwerennej, a dotyczącym pomówienia w sprawie finansowania go przez Zonda Krypto. Można już składać wnioski w ramach programu Dobry Start, czyli o 300 zł na szkolną wyprawkę. Świadczenie przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku do 20 lat, a jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia lat 24. Wieczorem i w nocy kolejne mecze o awans do 1/8 finału piłkarskiego mundialu. Kibice zobaczą w akcji takie potęgi futbolu jak Hiszpania, Portugalia i Chorwacja. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
4: Pierwsi zaprezentują się dziś fanom sokera Hiszpanie, czyli jedni z głównych faworytów do tytułu, o czym wie trener ich rywali Austriaków, Ralf Rangnick. Już po raz drugi w tym turnieju zmierzymy się z faworytem. Zresztą było to jasne już po losowaniu, że jeśli zajmiemy drugie miejsce, to pewnie trafimy na Hiszpanię. To jest oczywiście jedna z najsilniejszych drużyn na świecie, no i to są aktualni mistrzowie Europy. Po meczu w Los Angeles, zaplanowanym na 21:00, o 1:00 w nocy w Toronto na boisko wyjdą Portugalia i Chorwacja, mówi trener tych pierwszych, Roberto Martinez. Chorwacja to drużyna, którą znamy bardzo dobrze, ale oni też wiedzą, jakie są nasze mocne strony. To będzie bardzo zacięty mecz i to trochę taki nowy mundial. Chcemy więc wygrać, aby grać w nim dalej. A o 5:00 nad ranem Vancouver, mecz Szwajcaria kontra Algieria.
0: Jutro wieczorem i w nocy ostatnie mecze 1:16. Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą, a Australia z Egiptem.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: W Łodzi bardzo przyjemny letni wieczór. Około 23 stopni, dużo słońca i spokojna aura. Przed nami pogodna noc. Nad ranem około 16 kresek na termometrach. A jutro nieco chłodniej niż w ostatnich dniach, ale nadal letnio. Około 23 stopni i sporo słońca.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflanska 52.
1: El Radio. El Radio. W Łodzi.
9: Na 98 FM.
10: Ja się staram.

0: Porywisty wiatr nad morzem są ostrzeżenia IMGW. Prokuratura wszczęła już trzecie postępowanie w sprawie warszawskiego szpitala. Koniec epidemii hantawirusa ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Porywisty wiatr będzie jutro dokuczać w Czasowiczom nad morzem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej szacuje, że podmuchy mogą sięgać nawet 90 km na godzinę. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dotyczą całego wybrzeża, od zachodniej granicy po Mierzeję Helską. Prokuratura przesłuchuje codziennie kolejnych pracowników warszawskiego szpitala południowego. Wszczęła właśnie trzecie postępowanie, tym razem w sprawie prosektorium. Będzie ono prowadzone pod kątem tzw. łapownictwa menadżerskiego, a także znieważenia zwłok, mówi prokurator Piotr Skiba.
2: Jedna kwestia to są podrabiane podpisy pod kartami zgonu, inna kwestia to są publikacje zdjęć ciał zmarłych.
0: Pozostałe śledztwa dotyczą pracy lekarza Dawida Kacprzyka oraz nadzoru ratusza nad tą placówką. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza koniec epidemii hantawirusa na holenderskim statku wycieczkowym MV Hondius. Na pokładzie doszło do zainfekowania 13 osób, 3 z nich zmarły. Dziś kwarantannę zakończyła ostatnia osoba, która miała kontakt z zarażonymi pasażerami, mówi szef WHO Tedros Adhanom.
3: Od 25 maja nie zgłoszono żadnych nowych przypadków. Z tego powodu z wielką radością informujemy, że WHO uznaje ognisko hantawirusa za zakończone.
0: Holenderski wycieczkowiec rozpoczął swój rejs w Argentynie na początku kwietnia. Po wykryciu hantawirusa wśród pasażerów statek zakończył swój kurs w połowie maja. Kapitanem Hondiusa był Polak Jan Dobrogowski, który uniknął zainfekowania i został sprowadzony transportem medycznym do Polski. Natlenianie wody dodatkowymi pompami i zatrzymanie spływu mułu ze zbiornika Pilchowickiego na Śląsku. To plan na najbliższe dni, żeby ograniczyć katastrofę ekologiczną w Pilchowicach. Bobrem spływają wymywane zanieczyszczenia z dna zbiornika. Woda jest tam spuszczona ze względu na remont zapory. Jak mówią lokalni mieszkańcy, zapach nad zbiornikiem jest uciążliwy. Widać, że woda jest brudna i zamulona. Spływają nią osady wymywane z dna. Sanepid z kolei zapewnia, że ujęcia wody pitnej w regionie są bezpieczne. Ze zbiornika odłowiono już 19 ton martwych ryb. Nowe drzewa dadzą trochę cienia na krakowskim rynku. Będą się mogli pod nimi schować turyści i mieszkańcy. Miasto zapowiada posadzenie nowych drzew na rynku głównym. To zwycięski projekt budżetu obywatelskiego. O tym, kiedy i jakie drzewa zostaną posadzone, mówi dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasz Pawlik.
4: Nowych drzew na rynku głównym pojawi się 18 sztuk. Robinie akacjowe, lipy drobnolistne, klony polne, dęby w odmianie takiej kolumnowej. Zaczniemy od drzew przy kościele świętego Wojciecha. Mamy do posadzenia dwie dodatkowe lipy w rejonie krakowskiej Kwiaciary. Planujemy, żeby na jesień, ale to jest ambitny plan.
0: Dodajmy, że będą to duże sadzonki sięgające nawet kilkunastu metrów wysokości. Ich posadzenie będzie kosztować 7 milionów złotych.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflacka 52.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
8: Po gorącym dniu w Łodzi bardzo przyjemny letni wieczór. Jest około 22 stopni. Niebo jest pogodne i nic nie wskazuje na to, żeby pogoda miała dziś sprawić niespodzianki. Przed nami spokojna noc, a jutro nieco chłodniej. Około 23 stopni i sporo słońca.
7: Sponsorem pogody w El Radiu jest sieć kwiaciarni H. Skrzydlewska. Kwiaty na każdą pogodę.
6: Sponsorem jest właściciel aplikacji do zamawiania taksówek. Taksi 800 400 400.
5: Na pogodę zaprasza sponsor. Fabryka okien firma KMM Okno. Łódź Inflacka 52.
9: El Radio. El Radio. 98 FM. 98 FM.

0: Kilka dni ulgi, a potem wrócą upały, ostrzegają synoptycy. Jest zarzut znieważenia prezydenta za porównanie do Szreka. Na tenisowym Wimbledonie zostają Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Kamil Majchrzak zakończył na drugiej rundzie.
1: El Radio. Warto wiedzieć.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W najbliższych dniach będzie chłodniej i bardziej rzeźko, ale synoptycy ostrzegają, że niedługo upały mogą powrócić. Trzeba działać, żeby zminimalizować skutki zmian klimatu, mówi profesor Szymon Malinowski z Instytutu Geofizyki na Uniwersytecie Warszawskim.
2: Mieszkania nasze nie będą dostosowane do wyższych temperatur. Padnie nam roślinność, padną nam lasy, będzie coraz trudniej wyhodować żywność i żyć w tym świecie.
0: W ostatni weekend padł rekord ciepła w Polsce, 40,5 stopnia. Minister pracy liczy na to, że w przyszłe wakacje będą już obowiązywać przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Zapowiadane były od dawna. Projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Wojciech Kowalik.
3: Na razie trwają ustalenia polityczne, mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
4: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił.
3: Te przepisy miałyby wejść w życie od nowego roku, bo pracownicy dłużej czekać nie mogą, podkreślał wiceszef OPZZ-u Sebastian Koćwin.
5: Pracownika, który pracuje w temperaturze zbliżonej do 40 stopni Celsjusza, nie interesują partyjne rozgrywki. Chcą ci pracownicy jak najszybciej rozwiązań, które zapewnią im komfort, ale przede wszystkim bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
3: Pierwszy raz rządzący obiecali te przepisy 2 lata temu.
0: Prokuratura w Radomsku postawiła radnemu zarzut znieważenia głowy państwa za to, że w jednym z memów nawiązał do Szreka. Chodzi o wygenerowanie przez sztuczną inteligencję zdjęcia księżniczki, na którym pojawiła się twarz małżonki prezydenta Marty Nawrockiej. Ściganie tego przez prokuraturę krytykuje ekspertka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, dr Dominika Bychawska.
6: Ta szala przechyla się nie na rzecz właśnie ochrony wolności słowa, a jej ograniczania. I później dochodzi do takich karykatur w tego typu sprawach, że ja rozumiem, że są sprawy, które uzasadniają ingerencję w swobodę wypowiedzi, jak jest, nie wiem, bezpieczeństwo państwa, ochrona rzeczywista czyjejś reputacji, ale nie w momencie, żeby tą debatę jakoś na nią odpowiedzieć i właśnie próbujemy iść do sądu.
0: Ministerstwo Sprawiedliwości odmówiło komentarza w tej sprawie. Para Rosjan, którzy wczoraj wspięli się na Empire State Building w Nowym Jorku, stanęła przed sądem. Prokuratura postawiła im kilka zarzutów, w tym włamania i narażenia innych na niebezpieczeństwo. Rosjanie rozwiesili na wieżowcu transparent z hasłem o miłości i pokoju, a po kilkudziesięciu minutach schodząc z iglicy zatrzymali się na jednej z platform i się zaręczyli. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu, Kamil Majchrzak wraca do domu. Świątek pokonała dziś Czeszkę Karolinę Pliskową 6-1, 6-3, a Majchrzak przegrał w 5 setach z Amerykaninem Zacharym Swajdą. W trzeciej rundzie Świątek zagra z Filipinką Aleksandrą Ealą, a Hubert Hurkacz, bo też awansował do trzeciej rundy, zagra jutro z Amerykaninem Tomym Polem.
7: El Radio na pogodę.
8: Kończymy dzień z naprawdę dobrą pogodą. W Łodzi około 21 stopni, bezchmurne niebo i spokojny wiatr. Przed nami pogodna noc, a jutro lato w łagodniejszym wydaniu. Dużo słońca i około 23 stopni.
7: El Radio.
9: El Radio. Yeah.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Policjant strzelał do psa.
2: Dobył broń i oddał jeden strzał w kierunku zwierzęcia.
1: Produkcja ciepła z odpadów komunalnych.
3: Będzie wytwarzana jednocześnie energia elektryczna i ciepło systemowe.
1: Będzie remont na Pojezierskiej.
4: Od ulicy Włókniarzy do Jana.
1: Rozwój sieci miejskich centrów medycznych.
5: To tworzy ogromny potencjał docierania do mieszkańców.
1: Więcej miejsc na wakacje w przedszkolach.
6: Nikt nigdy nie wie, ile dzieci w danego dnia przyjdzie.
1: Półkolonie w miejskiej strefie kultury.
7: Opieka oczywiście wykwalifikowanej kadry.
1: To jest dzień z bliska. Przemysław Nazer. Zapraszam.
8: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Policjant ze Zgierza zaatakowany przez groźnego psa. Do zdarzenia doszło podczas nocnej interwencji na podwórku kamienicy przy Narutowicza. Odbywała się tam impreza zakrapiana alkoholem. Brało w niej udział dwóch mężczyzn i kobieta trzymająca na smyczy Amstaffa.
3: Podczas przeprowadzenia interwencji pies zerwał się ze smyczy i ruszył w kierunku jednego z funkcjonariuszy. Policjant z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia dobył broń i oddał jeden strzał w kierunku zwierzęcia.
2: Mówi sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. Kula trafiła w podbrzusze czworonoga, który został ranny i trafił do kliniki weterynaryjnej w Łodzi.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: W Łodzi trwa realizacja jednej z kluczowych inwestycji w transformacji systemu ciepłowniczego. W elektrociepłowni EC4 powstaje zakład odzysku energii, który ma istotnie zmienić sposób produkcji ciepła i energii w mieście. Nowa instalacja będzie przetwarzać nienadającą się do recyklingu frakcję odpadów komunalnych.
2: Dzięki temu będzie wytwarzana jednocześnie energia elektryczna i ciepło systemowe w procesie wysokosprawnej technologii kogeneracyjnej. Do tej pory w ramach prac związanych z budową zakładu odzysku energii przygotowany został teren inwestycji oraz drogi dojazdowe do niej.
1: Mówi Robert Warchoł z Biura Komunikacji Veolia Energia. Inwestycja jest elementem strategii odejścia Łodzi od węgla w ciepłownictwie. Nowy zakład rozpocznie działalność w ostatnim kwartale 2029 roku, a cały proces budowy zostanie zakończony rok później.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
4: A

0: póki co płonie. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: El Radio, bliżej ciebie.
2: Bliżej ciebie.
3: Jeszcze w drugiej połowie lipca rozpoczną się prace na Pojezierskiej. Łódź podpisała już umowę z wykonawcą, który przebuduje cały odcinek od Alei Włókniarzy do Zgierskiej. Inwestycja została podzielona na etapy, aby ograniczyć utrudnienia dla kierowców i komunikacji miejskiej.
4: Zadanie mamy kontraktowo podzielone na dwa takie etapy. Od ulicy Włókniarzy do Jana. Wynika to z faktu, iż na tym zakresie mamy również do wymiany wodociąg. Jest to zadanie dwuletnie, planowane do zakończenia po wakacjach w przyszłym roku.
3: Mówi Marcin Deguda z Łódzkich Inwestycji. Jednym z najważniejszych elementów będzie stworzenie połączenia rowerowego między istniejącymi trasami przy Włókniarzy i Zgierskiej. Na czas remontu ruch na pierwszym odcinku będzie odbywał się jednokierunkowo w stronę Włókniarzy. Autobusy również pojadą tylko w tym kierunku, a trasa powrotna zostanie poprowadzona hipoteczną. Koszt przebudowy Pojezierskiej wraz z wymianą wodociągu wynosi około 19 milionów złotych.
5: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Mija 10 lat od powstania miejskich centrów medycznych w Łodzi. Jak podkreślają władze miasta, reforma pozwoliła stworzyć nowoczesną sieć 7 placówek, z których korzysta dziś ponad 160 tysięcy pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej i blisko 200 tysięcy w poradniach specjalistycznych.
2: To tworzy ogromny potencjał docierania do mieszkańców. I na tej mapie medycznej Łodzi jasno określiliśmy się jako ci, którzy są najbliżej mieszkańców. I dzisiaj Łódź zdobywa laury i nagrody w tym zakresie i w corocznych rankingach, jeżeli chodzi o dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej, Łódź jest zawsze na podium.
1: Mówi wiceprezydent Adam Wieczorek. Przez ostatnią dekadę placówki przeszły modernizację, zostały doposażone w nowoczesny sprzęt, a oferta rozszerzyła się m.in. o opiekę koordynowaną, dzienne domy opieki medycznej, centra zdrowego aktywnego seniora oraz nowe programy rehabilitacyjne i profilaktyczne. Miasto zapowiada dalszy rozwój sieci. Nowe przychodnie mają powstać m.in. na Widzewie, w Nowosolnej, Andrzejowie, na Rudzie, Rytkini oraz w rejonie Lublinka.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie.
1: Bliżej Ciebie.
2: Łódź zwiększa liczbę miejsc na wakacyjne dyżury w przedszkolach. Po rekordowym zainteresowaniu rodziców urzędnicy uruchomili dodatkowy 1000. W tegorocznej rekrutacji udział wzięło 11 tysięcy dzieci, a przygotowane wcześniej 15 tysięcy miejsc okazało się niewystarczające. Coraz więcej rodziców chce korzystać z opieki przedszkolnej nie tylko przez jeden turnus, ale nawet przez całe wakacje. Miasto zapowiada, że będzie na bieżąco zwiększać liczbę miejsc tam, gdzie pojawi się taka potrzeba.
3: O nam zależy, żeby jeśli już jest uruchomiony dany oddział, to żeby frekwencja nie była frekwencją, która okazuje się, że nie wiem, jest w wysokości 50% albo 80%, no bo raz, że blokujemy miejsce dla naprawdę potrzebujących, dwa, że też kadra w tym czasie, wiadomo, musi być w pełnej gotowości, bo nikt nigdy nie wie, ile dzieci w danego dnia przyjdzie.
2: Mówi Jarosław Pawlicki, dyrektor Wydziału Edukacji. Wolne miejsca można sprawdzać na bieżąco w internetowym systemie rekrutacji, który aktualizuje dane co kilka minut. Zapisy prowadzone są w trybie ciągłym. Wystarczy skontaktować się telefonicznie z wybranym przedszkolem, a dziecko może zostać przyjęte nawet z dnia na dzień. Po zakończeniu wakacji magistrat zapowiada analizę tegorocznego systemu dyżurów i nie wyklucza kolejnych zmian w organizacji opieki przedszkolnej w przyszłym roku.
4: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Miejska Strefa Kultury w Łodzi zaprasza dzieci do swoich filii na półkolonie i warsztaty. W kilku placówkach są jeszcze wolne miejsca.
2: Dla dzieci w wieku szkolnym od 7 do 11 lat trzeba zapisać się przez stronę, wypełnić kartę. Są posiłki, opieka oczywiście wykwalifikowanej kadry, cały program artystyczny.
1: Mówi wicedyrektor MSK Monika Tabowska. Natomiast mieszkańcy zainteresowani wydarzeniami w nowym sezonie kulturalnym mogą już teraz kupować bilety z 30% zniżką.
3: El Radio. Warto wiedzieć.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Czy słowo Shrek można uznać za znieważające? Prokuratura w Radomsku Włódzkim uznała, że tak i postawiła zarzuty radnemu z PSL, który zamieścił w sieci pewnego mema. Była na nim wygenerowana przez sztuczną inteligencję królowa z twarzą pierwszej damy, Marty Nawrockiej. Radny dopisał słowa: a gdzie Shrek? Jak mówi adwokat radnego Michał Spulnicki, cała historia to absurd.
2: Nie ma wskazane, jakimi to słowami został znieważony prezydent, ponieważ jest tylko tam wskazane, że znieważono go słowami uważanymi powszechnie za znieważające. Pytaniem, a Shrek gdzie? Tak? Ja powiem, ja się czuję bezradny.
1: Za znieważenie prezydenta zgodnie z kodeksem karnym radnemu może grozić do 5 lat więzienia.
3: El Radio. Warto wiedzieć.
4: Say low. Ja tu sam.

0: Radio. Bliżej Ciebie. Bliżej Ciebie.
1: Policjant strzelał do psa.
2: Dobył broń i oddał jeden strzał w kierunku zwierzęcia.
1: Produkcja ciepła z odpadów komunalnych.
3: Będzie wytwarzana jednocześnie energia elektryczna i ciepło systemowe.
1: Będzie remont na Pojezierskiej.
4: Od ulicy Włókniarzy do Jana.
1: Rozwój sieci miejskich centrów medycznych.
5: To tworzy ogromny potencjał docierania do mieszkańców.
1: Więcej miejsc na wakacje w przedszkolach.
6: Nikt nigdy nie wie, ile dzieci w danego dnia przyjdzie.
1: Półkolonie w miejskiej strefie kultury.
7: Opieka oczywiście wykwalifikowanej kadry.
1: To był dzień z bliska.
8: El Radio.